SK2 Jelenia Góra.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

0: zdania, Borek z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak Borek z forsą. Worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow, yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, oni się patrzą mocno. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Magazyn Lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam Państwa bardzo gorąco i zapraszam na magazyn lokalny Radia SK2 Jelenia Góra. Wraz ze mną jest dyrektor Elwira Kozak. Dzień dobry, Pani dyrektor.
2: Dzień dobry.
1: Witam bardzo serdecznie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, czyli kolokwialnie mówiąc ze Śniadeckiego.
2: Ze Śniadeckiego albo jeszcze inna nazwa, która funkcjonuje już od lat, chemik, po prostu chemik.
1: Chemik. Chemik Śniadecki.
2: Tak.
1: Witam serdecznie, Pani Dyrektor. Spotykamy się, żeby troszeczkę popatrzeć w przyszłość, zobaczyć, co w tym roku 2026 będzie ciekawego działo się w szkole. Troszeczkę porozmawiamy o tym, jak szkoła się zmienia, jak zmieniają się trendy na rynku szkolnym. No a zaczniemy od rankingu perspektyw. To chyba ten ranking zawsze zaczyna kolejne lata kalendarzowe. Tym razem jesteście cały czas w tej srebrnej strefie, jeżeli chodzi o perspektywy. 8 miejsce w województwie to bardzo dobry wynik, choć nie tak dobry jak
2: był
1: wcześniej.
2: Tak, kilka lat wcześniej rzeczywiście mieliśmy złotą odznakę, złotą tarczę. Zaczęło się wszystko w 2018 roku i wtedy od drugie miejsce, trzecie miejsce w województwie. Chwila była przerwy, z różnych przyczyn, wiadomo, to może niekoniecznie wszystko musi zewnętrznie wpływać na obniżenie, czy może na sam ranking, ale w zeszłym roku było to miejsce trzecie, bo tak 2018, 2019, teraz 2025, teraz 26 mamy 8 miejsce i tu jest srebrna tarcza. Ale to jest w dalszym ciągu bardzo wysoko. Jestem bardzo zadowolona, bo przy tak maleńkiej grupie klasowej to jest ogromne osiągnięcie. Chociaż jak mówię, dla mnie rankingi nie są najważniejsze. Dla mnie najważniejszy jest uczeń, człowiek i ten absolwent, który jest zadowolony, kiedy wychodzi ze szkoły i wraca, żeby się pochwalić, co dalej w jego życiu.
1: Pewnie. My jednak lubimy takie trochę szufladkowanie, punkty, odznaki. Ja przypomnę, bo być może część naszych słuchaczy nie zdaje sobie sprawy, perspektywy oceniają głównie pod kątem wyników z matur, jeżeli chodzi o szkołę, ale także wyników w różnego rodzaju olimpiadach przedmiotowych. No to jest taki bardzo niby kulminacyjny, ale jednak wycinek tego, czym szkoła się zajmuje i chyba bardzo niewielki.
2: Jak najbardziej. To jest końcówka, prawda, tego wszystkiego. Co się dzieje po drodze, to mało kto wie, oprócz tych, którzy są zaangażowani. I ja nie jestem za rankingami, chociaż cieszy to, kiedy tam znajdujemy się na którymś tam miejscu, jakaś tam reklama dla szkoły, oczywiście zgadza się, gdzieś funkcjonujemy w przestrzeni, czy internetowej, czy radiowej, zawsze gdzieś tam na ten temat się mówi, ale dla mnie najważniejsze jest to, co się dzieje po drodze, czyli od tej pierwszej klasy, kiedy przychodzi ten młody człowiek, kiedyś po gimnazjum, teraz po 8 klasie szkoły podstawowej, i kiedy on wychodzi, jak on się zmienia, co się z nim dzieje. Ja zawsze na studniówce mówię takie słowa, może nie zawsze, ale często powtarzam, że wy już jesteście tacy fajni, tacy wypracowani, tacy nasi, a wy właśnie odchodzicie. I to jest taki żal, ale też ogromna satysfakcja, bo jak obserwujemy tę młodzież już tak przed samą maturą, bo z reguły prawie 100% podchodzi do tej matury. Są różne decyzje, więc nie będę tutaj wnikać w to do końca, a szczególnie na falach. Ale są zupełnie inni. Oni są z nami zżyci. Mamy taką nić porozumienia. Kiedy dziękują, kiedy przychodzą opowiadać o swoim życiu, opowiadają o różnych rzeczach. Jeżeli mają do nas zaufanie, to jest największa satysfakcja. Jeżeli młody człowiek przychodzi do nauczyciela albo do mnie, do dyrektora, bo tak też się zdarzy, to dosyć często, i on potrafi otworzyć się tak bardzo, żeby powiedzieć o swoich problemach, i kiedy wtedy spoglądamy na to dziecko, na tego ucznia, zupełnie z innej perspektywy. My już wiemy, dlaczego tak się stało, czy tak się, jakie były wybory, co się w tym życiu zdarzyło, że gdzieś tam jest jakieś potknięcie. Możemy to szybko wyprostować, ale najpierw musi być zaufanie. Zaufanie, a zaufanie buduje się poprzez szacunek z jednej i z drugiej strony. I zawsze będę to powtarzała. Ten młody człowiek to jest człowiek. I trzeba go tak samo traktować, jak chce się być samemu traktowanym. Szacunek podstawą każdego związku. I nawet tego mówię, nauczyciel, uczeń, czy w ogóle w życiu. Mhm. Szacunek podstawą.
1: To prawda. Wracając jeszcze do perspektyw, myśli pani, że uczniowie jakoś przejmują się takim rankingiem? Czy to na przykład może być elementem, który wpłynie na decyzję na przykład jakiejś osoby, która wybiera teraz szkołę średnią?
2: Ja myślę, że bardziej wpływa to na rodziców niż na samych uczniów. Oni nie są tym zainteresowani. Ja powiem, czym są zainteresowani uczniowie. Uczniowie są zainteresowani atmosferą w szkole. I to jest poczta pantoflowa. Oni sobie opowiadają.
1: To jest chyba znak pokolenia, prawda?
2: Tak, jeżeli dobrze się czują w danej placówce, to będą opowiadać o tym. I często słyszę, że wybierają szkołę ze względu na atmosferę. Owszem, zawsze jest nauka, ale ja zawsze mówię, że dydaktyka jest zawsze, ale to, co się dzieje obok dydaktyki, jest chyba ważniejsze.
1: Czyli w każdej szkole trzeba się uczyć, więc tego nie zmienimy.
2: Tak,
1: popatrzmy
2: tak,
1: na to, co
2: tak.
1: możemy wybierać. Jak się tworzy dobrą atmosferę w szkole?
2: No wrócę do tego, co już powiedziałam. Jeżeli szanujemy się i słuchamy młodych ludzi, ale my oczywiście jesteśmy już dorośli i musimy wziąć pod uwagę wszelkie zmiany rozwojowe ucznia. To jest bardzo ważne. Jeżeli się zgłębi kwestie neurodydaktyki, jeżeli się zgłębi też kwestie rozwojowe w ogóle młodego człowieka, to możemy zrozumieć, dlaczego są tak zwane skoki rozwojowe i oni się nagle zmieniają. Nie wiadomo, z dnia na dzień po prostu. Uczeń był taki, następnego dnia po prostu zupełnie inaczej się zachowuje.
1: Układ czołowy się zmienił.
2: A przecież to wszystko jest natura,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak, hormony...
2: Wszystko. I to trzeba wziąć pod uwagę, prawda? Jeżeli my to zrozumiemy, jeżeli każdy dorosły człowiek to zrozumie to, prawda? To będzie umiał się do tego ustosunkować. Ale jedna rzecz jest najważniejsza. To w kwestii kultury, szacunku i obyczajowości musi być konstans. Tutaj nie ma zmian. Tutaj to my wytyczamy, można powiedzieć, te kierunki ukształtowania człowieka w tym kręgosłupie moralnym. To my musimy to zrobić. Oczywiście wszystko na zasadach obopólnego szacunku. Ale konstans to my. Nawet jeżeli u nich te zmiany następują. To jest taką podstawą. I wtedy, tak moim zdaniem, tak się tworzy atmosferę. Że wiedzą, na ile mogą sobie pozwolić, na ile my, gdzie my stawiamy granice. I tych granic trzeba po prostu przestrzegać z jednej i z drugiej strony. I wtedy na pewno będzie dobrze.
1: Zmieniają się uczniowie, na pewno zmienia się też szkoła. No i o takich zmianach też możemy chwileczkę porozmawiać, bo jest spora szansa, że już od przyszłego roku szkolnego, czyli od zbliżającego się września, odległego jeszcze, ale jednak coraz bliższego, w waszej szkole ma się pojawić oddział przygotowania wojskowego. Brzmi poważnie. Jak to będzie w praktyce wyglądać? Powiedzmy parę słów o genezie tego pomysłu.
2: Brzmi poważnie, ale to z racji uwarunkowania, prawda? Politycznego, społecznego i tak dalej. Wiadomo, co się dzieje wokół granic i nie tylko. Dlatego też, a nie ma tego regularnego wojska, prawda? Gdzieś tam, które było przez...
1: Też przysposobienie obronne gdzieś zeszło na dalszy plan, więc...
2: Gdzieś, no w sumie to dobrze, bo wydawało się, że już jesteśmy już tak bezpieczni, że można sobie na to pozwolić. Okazało się, że no niestety trzeba być czujnym. I ten pomysł oczywiście pojawił się, żeby tutaj w naszej szkole przygotować się do tego oddziału przygotowania wojskowego. Znaki czasu, o tak powiem, prawda? Czy to się sprawdzi, czy to będzie potrzebne, czy nie, nie wiemy jeszcze.
1: No nie ma jeszcze jak
2: nie
1: wyrokować.
2: Ma, trudno już powiedzieć jeszcze, wyrokować w ogóle. Niemniej jednak przygotowanie w szkoły już ruszyło.
1: Co to znaczy, jak szkoła
2: tak,
1: się przygotowuje?
2: No to, że mamy strzelnicę, prawda, że mamy strzelnicę i też i podziemną, na broń pneumatyczną. Oczywiście w tej chwili prowadzi to LOK, ale jeżeli będą potrzebne tam zajęcia, to my oczywiście odpowiednią umowę spiszemy. Ale mamy no, wirtualną, prawda, która no, cieszy się jako takim powodzeniem wśród młodzieży. No i myślę, że czasami okazuje się, że potrzebne są jakieś powroty do jakiegoś rygoru takiego, takiej dyscypliny, że jest to potrzebne. I z tego, co zauważyłam, to już dochodzą do nas takie głosy, że jednak młodzież się szykuje do tego oddziału. Przypuszczam, że nie będzie tego problemu, dlatego że tą graniczną, dolną liczbą uczniów w klasie, żeby otworzyć ten oddział, to jest tylko 15 osób.
1: To jest niewiele.
2: Oczywiście jestem za zwolenniczką żeby było trochę więcej tych osób z racji tej, że różnie to bywa z tymi wyborami.
1: Czyli stworzenie jakiegoś marginesu.
2: Tak, bo okazuje się, że nie pasuje ten kierunek. Może chciałby coś zmienić, a może gdzieś wyjeżdża. Różnie bywa. Mhm. Więc myślę, że...
1: Czyli żeby w razie, gdy kilka osób zrezygnuje, tak, żeby nie trzeba było zamykać całego
2: oddziału. Tak, żeby ten
1: oddziału.
2: Jednak oddział pozostał i wytrwał do samego końca. Mhm. Jak to będzie wyglądało dokładnie, dopiero będziemy się do tego szykować, naprawdę, bo jeszcze trzeba, bo tu też jest zatrudnienie, prawda, nowych osób, bo to jednak
1: to technikalia,
2: inne, ale zupełnie inne zajęcia.
1: Jak taka klasa, bo możemy mówić klasa,
2: no
1: prawda,
2: tak,
1: oddział,
2: no
1: klasa, jak to ma wyglądać, bo czy to będą uczniowie, którzy będą chodzić w mundurach, czy, no bo na pewno podstawę programową będziecie musieli wypełniać tą standardową
2: Tak,
1: i do tego dojdzie jakaś specjalizacja, czy to będą, nie wiem, godziny z obsługą broni, czy to będą jakieś wyjazdy w teren, czy coś wiemy.
2: Tak, no tutaj to są poszczególne w ustawie, jest wyraźnie powiedziane, ile godzin, na jaki rok tego wszystkiego jest, nawet są obozy wyjazdowe tam, także to nie tylko co w szkole będzie, tam wakacje są zaangażowane również, więc można powiedzieć, że to będzie namiastka wojska takiego, naprawdę.
1: Rozumiem.
2: Takiego oddziału wojskowego wręcz, bo jeżeli to będą zajęcia w terenie i poza domem rodzinnym i tak dalej, to będą musieli zachowywać się jak żołnierz, tak? No to tak jakby, no ja wiem, że dziadkowie byliby teraz zainteresowani i zadowoleni z tego, że wnuk na przykład, czy wnuczka, dziadkowie

0: No i tutaj będzie chyba druga taka możliwość dla tych, którzy niekoniecznie chcą na przykład grać w piłkę nożną.
1: Zgadza się. Tutaj sprawność fizyczna na pewno ma wielkie znaczenie, a poza tym myślę, że jest to taka alternatywa dla życia wirtualnego. Mhm. Bo tutaj nie da się. Tu musi być po prostu wszystko w realu, jak to mówi młodzież, prawda? Więc może to jest powrót do tego ruchu fizycznego, do tych działań zupełnie spoza ekranu. Mhm.
0: A obserwując młodzież, może to będzie banalne pytanie, ale akurat tutaj mam okazję zadać to pytanie profesjonalistce. Młodzież, ta, którą pani na co dzień ogląda, ona jeszcze jest gdzieś tutaj w realu, czy to już jest zupełnie inna taka percepcja rzeczywistości?
1: To znaczy tak, powiem, że to nie jest tak, jak to większość, no tak wiem, że tak, taka jest opinia, większość dorosłych ludzi, może w trochę starszym wieku, wiedzą, że ta młodzież już nie potrafi ze sobą rozmawiać, że są tylko i wyłącznie w tej sferze poza.
0: To duże uproszczenie na
1: tak,
0: pewno.
1: Tak, poza realnym życiem. Nie, to nie jest aż do końca tak. To też jest nasza rola, nauczycieli. Tak zadziałać, żeby jednak angażować tę młodzież w te spotkania, żeby rozmawiali ze sobą, żeby się integrowali. I w sumie jestem za tym, żeby te telefony komórkowe nie były wszechobecne, żeby one nie były cały czas i na przerwie, i w czasie lekcji, chociaż w czasie lekcji staramy się robić wszystko, żeby jednak nie były używane.
0: Chyba, że telefonu.
1: Tak, tylko że w momencie, kiedy rzeczywiście lekcja wymaga tego, bo też czasami tak jest. Mamy takie zabawy, można powiedzieć, sprawdzające wiedzę, jak Kahoot i tak, to wtedy jest potrzebny telefon, prawda?
0: Jako narzędzie.
1: Ale tylko jako narzędzie, nic więcej. Ale staramy się, żeby na lekcji jednak tego telefonu nie używać. Z tym, że odebranie tego telefonu jeszcze u niektórych wiąże się jakby z zabraniem wolności. Mhm. To jest dla mnie trochę niezrozumiałe, bo telefon, jakby telefon władał już życiem tego człowieka.
0: No pani dyrektor, to jest jak zamknięcie klasy na klucz.
1: Prawie
0: jednak
1: tak.
0: Jednak ten telefon jest tymi drzwiami na świat.
1: Zgadza się. Tylko, że jeżeli ten telefon jest cały czas włączony, i on jest nawet w kieszeni tego ucznia, i on tam zawibruje, dlatego, że ktoś napisał jakąś wiadomość, on się nie skupia na lekcji.
0: To prawda.
1: Bo już myśli o tym, co tam kto napisał, bo może to jest coś bardzo ważnego, chociaż to nie jest w ogóle ważne. Nie oszukujmy się, to wcale nie jest ważne. Ale życie, to właśnie komórkowe, tak bym to nazwała, i rówieśnicze zależności okazują się być najważniejsze.
0: A my do rozmowy wrócimy już za chwilę na naszej antenie, tak więc proszę nie uciekać.
2: Magazyn lokalny.
0: Błażej Stachewicz, witam ponownie. Powracamy do naszej rozmowy, a moim i Państwa gościem jest dyrektor jeleniogórskiego chemika Elwira Kozak.
1: Trzeba by było jednak odłączyć troszeczkę, naprawdę, ale trzeba pokazać alternatywy. No to nie jest tak, że to pójdzie samo, że ja powiem nie wolno. Nie, to nie zadziała. Nigdy nie działa. Zakaz nie działa w ten sposób, nie? Musi być aktywna lekcja, bo ten człowiek młody musi być zaangażowany. Ja wiem, że nie da się zaangażować 45 minut non-stop, to nawet dorosłego
0: człowieka.
1: Chyba
0: za dużo się uczymy i za dużo pracujemy. I to może być problem.
1: Tak, tak, ale też nie możemy się skupiać tylko na zabawie.
0: Nie, prawda? Nie, oczywiście, że nie, tylko wydaje mi się, że jakby rozciągamy pewne rzeczy w czasie, 8 godzin pełnej koncentracji na pracy, to jest chyba za dużo.
1: Za dużo.
0: 45 minut koncentracji na ciężkim temacie, to też może być za dużo dla młodego człowieka.
1: Tak, ja się z tym zgadzam. Mhm. Dlatego potrzebna jest jakaś odskocznia, nawet w czasie lekcji. Choćby nawet opowiedzeniem jakiegoś dowcipu, prawda? Gdzieś trzeba zrównoważyć to. I ten młody człowiek, jak się zaangażuje bardzo mocno, ale widzi zaangażowanie nauczyciela, działa. Proszę wierzyć. Żeby rozpalić ogień, trzeba płonąć. Nie ma inaczej.
0: To prawda. A młodzi ludzie się zmieniają bardzo mocno? Czy to są cały czas osoby myślące, jakby patrzące na świat tak samo, jak na przykład 20 lat temu?
1: Bo
0: ma pani bardzo fajną perspektywę.
1: Tak, mam. No, nie będzie...
0: Jakie są pani wnioski?
1: Tak,
0: pani
1: to znaczy tak, powiem, że to jest przepaść.
0: Aha.
1: Między tą młodzieżą, którą ja zaczęłam uczyć na początkach swojej kariery zawodowej, a z kim mam teraz do czynienia, to są zupełnie inni ludzie. To są po prostu zupełnie inni ludzie. I teraz umiejętność przystosowania się do nich, to jest sztuka, którą myślę, że posiadłam. i większość nauczycieli jednak posiada. Rozmawia się zupełnie inaczej.
0: Mhm. Inne tematy.
1: Tu jest bardziej, można powiedzieć, że rozmowa partnerska, nie z nakazu, nie z wyższości, ale z autorytetem, ale partnerska. Porozumienie, my naprawdę bardzo dużo czerpiemy od młodych ludzi. To nie jest tak, że tylko oni od nas mają czerpać. My bardzo dużo czerpiemy od tych młodych ludzi. Ich spojrzenie na rzeczywistość, ich umiejętności, nawet te, których my nie posiadamy.
0: My często też je źle interpretujemy.
1: Źle interpretujemy.
0: Jako słabość, jako takie.
1: A to nieprawda. Ja uwielbiam z młodzieżą przebywać. Naprawdę to jest tak bardzo budujące. A jeżeli znajdujemy jeszcze nić porozumienia, oni rozumieją mnie, a ja ich, no to jest to, co ma być. To jest najważniejsze. A jeżeli potem wracają jeszcze do szkoły, żeby się pochwalić, co oni robią, czym się zajmują i na co zwrócili uwagę, kiedy jeszcze lekcje były, bo pani tak mówiła na przykład, bo pani to powiedziała kiedyś tam i oni to pamiętają. Boże, nic piękniejszego. No zawód nauczyciela ma to do siebie, że nigdy nie wiadomo, dokąd sięga. I kiedy odezwie się ten głos, naprawdę, ale to trzeba dojrzałości. I oni też dojrzewają. I nie należy karcić za to, że oni są tacy, jacy są, bo to też jest postęp. Prawda? A bunt jest rzeczą normalną, no nie dziwmy się.
0: No ten konflikt pokoleń to było zawsze i...
1: Triada Heglowska, po prostu, tak? Teza, antyteza i synteza.
0: Czyli nic takiego się nie dzieje, świat się nie kończy, telefony nam nie odbierają logicznego i takiego autonomicznego myślenia, tylko to jest chwytliwy slogan, tak?
1: Tak, a poza tym ja już się zżymam troszeczkę na te wypowiedzi ludzi, no nawet w moim wieku. O, bo kiedyś to było tak, bo kiedyś to było i było lepiej,
0: kiedyś
1: bo
0: były kiedyś. Czasy, teraz
1: ale
0: nie ma czasu.
1: Ale kiedyś, tak? Mhm. To już jest historia. No cóż, my już ani do tego nie wrócimy, ani tam niczego nie poprawimy, nawet jeżeli nam się nie podobało, ale przecież zawsze narzekaliśmy.
0: To prawda.
1: Więc o co chodzi?
0: Jasne, ale jednak ci młodzi ludzie, którzy myślą troszeczkę inaczej o świecie, są bardziej świadomi siebie, swoich potrzeb, potrafią rozmawiać o swoich emocjach, o swoich uczuciach. Oni wchodząc przykładowo chociażby w świat szkolnictwa wyższego, albo już potem, jeżeli idą na rynek pracy, w momencie, kiedy mówimy o technikach, to ci ludzie w wieku nawet 19-20 lat już mogą rozpoczynać pracę, no to oni jednak się zderzają z tym pokoleniem, które jest zupełnie inaczej wychowane, które postrzega świat całkowicie inaczej.
1: Zgadza się, mam do czynienia z takimi sytuacjami, ponieważ mamy absolwentów technikum, którzy po technikum już podejmują pracę. I wiadomo, że w takim zakładzie, w którym mają ten etat,
0: to
1: mają też, oczywiście zderzają się z tymi starszymi pracownikami, którzy nie przyzwyczajeni są do takich metod pracy, do właśnie obcowania cały czas z mediami i tak dalej. Ale ja myślę, że to też musi być. Musi być coś takiego, bo gdyby to była grupa młodych ludzi, tych 20-latków, powiedzmy, którzy podejmują pracę i oni tylko tworzą tę grupę zawodową, to myślę, że nie weszliby tak w te 8 godzin pracy, w te obowiązki. Ktoś ich musi wprowadzić. A to, że oni potem innowacje wprowadzą do tego, to już jest inna sprawa.
0: A może to by było dobre, bo by nie było tych 8 godzin.
1: Może i tak, ale ktoś w zawód musi wprowadzić zawsze.
0: Oczywiście.
1: I w środowisko. I to musi być ten ktoś doświadczony, prawda? Tylko no, pokochajmy tych młodych ludzi, po prostu.
0: Ale za
1: też,
0: co?
1: No, za to, za ich świeżość.
0: Aha.
1: Po prostu, za to, za nowe spojrzenie. I nie krytykujmy ich bez przerwy, że są najgorsi i tylko poprawiać trzeba pod swoje jakieś tam ramy, bo to tak trzeba było nazwać. Jeszcze jedna taka uwaga.
0: Że my się boimy, że coś mija.
1: Taka uwaga do rodziców w sumie. Ale też nie chrońmy do rodziców, nie chrońmy dzieci przed niepowodzeniami. Bo te małe niepowodzenia, znaczy może tak, duże niepowodzenia małych osób, młodych osób, one muszą być przez nich pokonane. Jeżeli rodzic będzie wszystkie sprawy załatwiał za swoje dziecko, będzie rozwiązywał wszystkiego problemy, a szczególnie rówieśnicze, bo to jest najgorsze, to rozwiązywanie przez dorosłych problemów rówieśniczych, to potem on jako dorosły człowiek w ogóle sobie nie radzi. To jest, mówię, nie usuwajmy kamieni spod nóg dzieci, bo potem przez ziarenko piasku się przewrócą.
0: Czy co robić w niedzielę o 23, jak ten młody człowiek sobie przypomni, że potrzebuje kordonek i jakieś jeszcze inne elementy na technikę?
1: Musi ponieść konsekwencje. Po prostu. Za swoje czyny trzeba ponieść konsekwencje, ale najpierw trzeba uprzedzić to dziecko wychowując, że zawsze ponosimy konsekwencje, czy jesteśmy dziećmi, czy jesteśmy dorośli, w dorosłym życiu jeszcze bardziej. I muszą być tego świadomi. I jeżeli zapomniało dziecko, nie przypomniało o czasie, kiedy trzeba było, trudno, to będzie skarcone w szkole.
0: To musi przyjść, porozmawiać z nauczycielem. Tak. Ale w ten sposób zapamięta.
1: Emocje są, wszędzie są potrzebne emocje,
0: my
1: żeby zapamiętać.
0: Się, chyba właśnie rodzice próbują chronić dzieci przed tymi emocjami.
1: Ale ja myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, bo mówimy o bezstresowym wychowaniu. Bezstresowe wychowanie nie polega na tym, że my pozwalamy dziecku na wszystko. Nie, bezstresowe wychowanie polega na tym, że dziecko się nas nie boi, tylko z nami rozmawia, bo my mu na to pozwalamy, prawda? Ale musi wiedzieć, że konsekwencje postępowania są zawsze. No i tak należy wychowywać, a przede wszystkim przez przykład, prawda? To my dajemy przykład dorośli, tym młodym ludziom, jak się żyje. Jeżeli my dajemy zły przykład, no to tak wezmą to jako opcję jedyną.
0: Pani dyrektor, wracamy w mury szkoły, a tam takie, zauważyłem, że macie dwa swoje, nie wiem, czy można powiedzieć flagowe kierunki, jeżeli chodzi o Śniadeckiego. I tutaj mam na myśli profil psychologiczny, ale także profil usportowiony. No i tu chyba można troszeczkę poreklamować, może nie poreklamować, ale pozachęcać tych, którzy jeszcze decydują się na przykład, jaki profil, jaką szkołę wybrać w przyszłości. Może zacznijmy od tego profilu psychologicznego.
1: Tak, jeśli chodzi o liceum, prawda? Bo tutaj jest zespół szkół, więc mamy liceum i technikum. I jeśli chodzi o liceum, to właśnie ten profil psychologiczny cieszy się popularnością od wielu lat i nie spada ta popularność, prawda? W momencie, kiedy składano wnioski, to można było 2 i 3 klasy utworzyć z chętnych, jeśli chodzi o ten profil. Następny profil właśnie jest ten usportowiono-turystyczny, który też cieszy się ogromną popularnością, ponieważ to nie jest klasa sportowa, prawda? Więc to nie jest dodatkowe 10 godzin WF-u, prawda? Bo to byłoby wyczerpujące, ale do tej klasy trafiają również sportowcy, którzy mają ten WF planowy, tak jak jest w każdej klasie liceum, ale oprócz tego mają jeszcze dodatkową godzinę z taką teoretyczną, na przykład dietetyka czy teoria sportu. Coś więcej, z czego się dowiadują, bo oni i tak mają swoje treningi w klubie, więc jeszcze dodatkowe 10 godzin nie daliby rady, prawda? Więc to też jest alternatywa. Poza tym jest też tutaj ten element turystyki, gdzie mamy takie już ogromnie zaangażowane działanie w tak zwane hasło Śniadecki na szlaku. No, więc to nie chodzi o to, tylko liceum, w technikum uczniowie też mogą w tym uczestniczyć. No i oczywiście zwiedzamy okolice, prawda? Tutaj nasze, czy mamy taka mała ojczyzna, to są wypady dolne. Nie tylko, bo lekcje się muszą odbywać, prawda? To jest priorytet, to wiadomo, że lekcje się muszą odbyć, a wszystko obok także, z tym, że trzeba to wszystko pogodzić. Także tutaj mamy współpracę z Karkonoską szkołą, prawda? Także myślę, że będzie to się coraz bardziej rozwijało. KANS tutaj będzie nas wspomagał również w tych działaniach.
0: Powiedzmy dwa słowa o tej współpracy. Jak ona wygląda? Czy tutaj chodzi o na przykład klasę kryminalistyki na KANS-ie?
1: Tutaj akurat tak się składa, że my korzystamy z tego kierunku turystycznego przede wszystkim. Korzystamy z laboratorium, bo też tam odbywają się praktyki dla uczniów z technikum analitycznego, bo przypominam, że mamy to technikum analityczne, o którym wcześniej już wspominałam. Bardzo dobry kierunek. Oni też, część młodzieży tam odbywa praktyki i może też oczywiście uczestniczyć w niektórych zajęciach. My dopiero jesteśmy na wejściu w tej sprawie, jeśli chodzi o tę współpracę, gdzie szkoła może korzystać, bo to, że podpisane mamy umowy o praktyki dla studentów, to wszystko funkcjonuje, ale mówię, jesteśmy w tej fazie rozwoju, można powiedzieć, chodzi o współpracę dla szkoły. Tak? I liczę tutaj na, no, można powiedzieć, większe zaangażowanie. Tak.
0: Trzymam kciuki. Pani dyrektor, za moich czasów, jak ja byłem w technikum, w liceum, pamiętam, że chyba liceum było taką najlepszą opcją dla młodego człowieka. Czy tak dalej jest? Czy teraz technikum jest chętniej wybierane? Czy jednak cały czas te licea stanowią taką, no taki najwyższą możliwą opcję dla przyszłego ucznia?
1: No niestety, z przykrością
0: stwierdzam,
1: że w dalszym ciągu liceum jest oblegane, nie tylko nasze. Myślę, że wynika to z takiej braku orientacji w tym, co się chce w życiu robić. Ja wiem, że ten młody człowiek z reguły to jeszcze nie jest zdecydowany na to, co on tak by chciał, prawda? Często rodzice są zorientowani, ale ten człowiek młody nie. Dobrze jest, jeżeli to wynika z zapotrzebowania ucznia. Owszem, technikum też jest wybierane, ale to są już takie dzieci bardziej dojrzałe. One wiedzą, że chcą być w tym technikum. Poza tym, to co jest bardzo istotne, technikum to jest 5 lat przygotowania do zawodu i do matury. I tutaj jest bardzo ważne, tam też się kończy maturą. To nie zamyka drogi, bo wydawałoby się, że jak już skończy technikum, to już od razu może idzie do pracy i nic więcej nie będzie. Nie, przecież jest matura. Moi wszyscy absolwenci studiują, pracują.
0: I mają zawód.
1: Mają zawód. Zarobki są naprawdę bardzo dobre, bo zapotrzebowanie jest na laborantów. Poza tym mogą studiować. No to nie zamyka drogi. Mało tego, przygotowanie, jeśli chodzi o chemię i o biologię, jest też praktyczne, więc tego w liceum z reguły nie ma, bo w liceum już nie ma czasu na to, żeby być w laboratorium, żeby te doświadczenia robić, żeby sprawdzić to wszystko, te umiejętności zdobyć, tego nie ma. A w technikum tak, bo to są całe dni tych są praktyki zawodowe i oni są już wdrożeni do tego zawodu. I przyznaję, że jeżeli moi uczniowie, moi absolwenci z technikum idą do pracy, no to są chwaleni jako dobrze przygotowani pracownicy. To jest naprawdę miód na serce. Żaden ranking tego nie zapewni. To jest ranking. To jest najlepszy ranking. Jeżeli jest zadowolenie.
0: Prawdziwe perspektywy.
1: Tak, to są prawdziwe perspektywy. To są, kiedy zapotrzebowanie jest na naszych absolwentów, naprawdę ja jestem już na pierwszym miejscu.
0: Dziękuję Państwu za uwagę. Z tej strony Błażej Stachewicz, a dzisiaj moim i Państwa gościem była dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Liceum imienia Śniadeckiego w Jeleniej Górze, Elwira Kozak.
2: Magazyn lokalny.
0: Błażej Stachewicz, witam i zapraszam na magazyn lokalny Skidwa. Wraz ze mną jest
3: Iwo Aborewicz, kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu, oddział w Jeleniej Górze i prezes Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry.
0: Witam serdecznie. Cieszę się, że możemy ponownie się spotkać w naszym studiu Skidwa. Rocznik, który pojawia się od wielu, wielu lat, to już 67 tom.
3: Faktycznie można powiedzieć, że to jest księga, bo cały tom liczy sobie 378 stron, podczas gdy pierwsze roczniki, które w 60-tych latach się ukazywały, miały 120-150 stron i stopniowo trochę puchły.
0: A z czego to puchnięcie wynikało?
3: W początku, jak rocznik w 63 roku zaczął się ukazywać, to jakby społeczeństwo było inne, materiałów było dostępnych mniej w tamtym czasie różnych, jeśli mówiłem na przykład o historii, ale nie tylko. Było mniej autorów, mniej czytelników, chociaż rocznik miał większy nakład, bo wychodził w nakładzie 2,5 tysiąca egzemplarzy, a teraz mamy 300. No ale to się też tendencje jakby w odbiorze zmieniły.
0: Znak czasów, też dostęp do informacji na pewno tutaj mocno wpływa.
3: Po jakimś czasie jednak jest też w wersji cyfrowej dostępny, no bo nie chcemy ograniczać, no żeby żył. I faktycznie na Jeleniogórskiej Bibliotece Cyfrowej rocznik coś koło 100 tysięcy wejść, także no nie jeden tom, tylko wszystkie razem. Miałem to policzyć, ale nie sprawdziłem ostatnio. 2 lata temu to było około 70 czy 80 tysięcy wejść, więc to jest dużo, jak na takie niszowe pismo, aczkolwiek myślę, że ważne dla regionu, bo chociażby dlatego, że prowadzi od początku kronikę miasta, najważniejszych wydarzeń. Oczywiście subiektywną od autora zależy, to wiadomo, że można coś tam dodać albo coś ująć. podjąć według innych. Jest taki możliwością, daje możliwość na przykład lokalnym badaczom, regionalistom i wypowiedzenia się, jeśli mają coś ciekawego i zdobycia wiedzy, której w inny sposób pewnie by nie pozyskali mimo internetu i dostępu do różnych środków przekazu. Jednak jest wielu autorów, którzy chcą mieć to na papierze w dalszym ciągu i internet ich nie zadowala do końca. Jest lekkie zacięcie naukowe, ale generalnie ma charakter popularno-naukowy. Mhm. Staramy się, żeby te teksty, nawet jeśli mają obudowane są przypisami, żeby można je było czytać dosyć swobodnie, żeby nie było to hermetycznie dla danej dziedziny wiedzy, no bo jak zaczniemy posługiwać się językiem
2: specjalistycznym,
3: no to wiadomo, że poza specjalistami mało kto będzie rozumiał, a jeszcze nie będzie chciało to czytać, więc raczej ma być z jednej strony kroniką, ale z drugiej strony no, przynosić informacje no, badawcze, ale takim w formie popularnej. Dlatego mamy go podzielone na artykuły i studia, czyli takie szersze, jakieś przekrojowe teksty, na materiały i źródła, gdzie są już takie drobne drobniejsze teksty, sprawozdania różnego rodzaju, in memoriam, recenzje i ta kronika, która zamyka zawsze rocznik jeleniogórski. No, w tym roku niestety jednym z takich obszerniejszych tomów to się okazał tom in memoria, ponieważ no, w ubiegłym roku trochę osób odeszło, z ważnych osób dla Jeleniej Góry. Pożegnaliśmy, no już mówię od strony redakcji, Staszka Firszta, który od 97 roku, tak jak ja, żeśmy się tym rocznikiem w ogóle uratował ten rocznik, bo wtedy już prawie, że przestał wychodzić i pismo miało być do likwidacji jakoś. On wtedy był dyrektorem Muzeum Karkonoskiego. Udało się podnieść, zgromadzić nowych ludzi, którzy zaczęli znowu pisać, tworzyć redakcję. Udało się pozyskać pieniądze i tak co roku walczymy najpierw o pieniądze, później o teksty, później o wydrukowanie, a później o rozliczenie tych pieniędzy, które się zdobyło. Różnie z tym bywa, ale jakoś od 97 roku regularnie rocznik się ukazuje. Także Staszek Firsz, Stanisław Firsz to była jedna z osób, druga z takich podpór rocznika i towarzystwa to był profesor Henryk Gratkowski, były rektor naszej uczelni, obecnie KANS, ale także parę innych, bo też jeśli chodzi o profesurę, to odszedł profesor Zbigniew Domosławski, no ma już 102 lata, więc tutaj jakby przeżył dużo, najwięcej z nich wszystkich, ale był, no jest legendą i medycyny, i nauki jeleniogórskiej, taki jeden z pierwszych profesorów z prawdziwego zdarzenia, który mieszkał na stałe w Jeleniej Górze. Poza tym pożegnaliśmy jeszcze no, paru księży, już może wcześniej, bo zarówno piszemy tutaj o księdzu Józefie Froncu, jak i o księdzu Krosmanie, którzy odeszli rok wcześniej, ale teraz dopiero udało nam się ich teksty, czy też o księdzu Bazylim Sawczuku z parafii prawosławnej. Ale mamy też innych, prawda, bo oprócz nich jest jeszcze pan Wojciech Augustyński, postać może mniej na świeczniku, ale u nas to kiedyś znana bardziej, później już emeryt, schorowany trochę, ale był taką dużą podporą dla nas jako w towarzystwie. Czy też Wojciech Chobgarski, który działał przecież, tworzył tutaj media początkowo w różnych miejscach, działał w kulturze bardzo mocno, w fotografii, pisał, tworzył, działał w Jeleniogórskim Centrum Kultury przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Także tych postaci zasłużonych jest więc dużo. No, nie wszystkich udało nam się zdobyć biogramy, z tym, że nie zamykamy tego, jeśli nawet ktoś umarł parę lat temu, a jest godny tego, żeby go odnotować w różny sposób, to staramy się nawet po paru latach ten biogram zamieścić, żeby ślad w takich ludziach został.
2: Ile trwa praca nad takim rocznikiem? Czy to jest całoroczna praca? Czy to różnie wygląda? Czy na przykład jest jakiś cykl wydawniczy, który państwo już sobie wypracowaliście i tym cyklem rocznik żyje?
3: Jest cykl wydawniczy, ale praca jest w zasadzie permanentna, ponieważ autorzy nadsyłają teksty o różnych porach roku, prawda? Mm-hmm. Mam takie teksty, które już na przyszły rok są, bo na przykład nie weszły do tego, bo z różnych względów albo trzeba je poprawiać, albo miejsca zabrakło. Mm-hmm. Ale są też tacy, co przysyłają w ostatniej chwili, no wtedy jest najgorzej, bo trzeba się sprężać i zrobić. Ale jest cykl, staramy się tak zamknąć rocznik gdzieś w sensie redakcyjnym, znaczy zbieranie materiałów w okresie wakacji, żeby przez koniec sierpnia, wrzesień opracować redakcyjnie, żeby był czas później odesłać autorom z naszymi jakimiś uwagami, jeśli takie są. No i później jeszcze cała obróbka, taka, prawda, skład, korekty, to wszystko zajmuje czasu. No i plus jeszcze to zbieranie pieniędzy, które też trwa, w zależności od tego, jak, od kogo i jak się uda zdobyć środki, to tak to wygląda. Niektórzy są w stanie nam zagwarantować coś na początku roku, najczęściej pod koniec dopiero się udaje. Więc czasami na przykład nie wiem, za co będzie rocznik, z jakich pieniędzy wyjdzie w tym roku, w 26, ale mam nadzieję, że się uda wydać.
2: Jasne, tak przyglądam się tekstom, które zostały zamieszczone w roczniku za rok miniony, 25. No i to niekoniecznie są teksty, które są powiązane z tym rokiem. Jak to wygląda?
3: No nie, aczkolwiek w tym roku staraliśmy się trochę
2: to
3: nawiązać...
2: To jest tak trochę kontrintuicyjne.
3: Tak, staraliśmy się też trochę nawiązać do 80. rocznicy, kiedy się mówiło o powrotu do macierzy, no, naszej tu obecności na Dolnym Śląsku.
2: Czyli to był ten temat przewodni
3: tak,
2: tego
3: planowaliśmy,
2: wydania.
3: No nie wyszło do końca, bo trudno było cały numer poświęcić temu, zdobyć materiały, ale jest tekst na przykład dr Jolanty Ryglewskiej, Jelenia Góra, obraz narracji o mieście na szpaltach Pioniera i Słowa Polskiego w latach 45-48, czyli tak jakby z punktu widzenia, jak prasa pisała o Jeleniej Górze, prawda, w tych pierwszych latach powojennych. Ale też jest taki tekst nawiązujący do jubileuszy województwa jeleniogórskiego, o czym zapomnieliśmy. W 1975 roku województwo powstało. Doktora Marka Obrębolskiego, takie wieloaspektowe wspomnienia o województwie jeleniogórskim. On to z punktu widzenia takiego trochę ekonomicznego i swojego tam doświadczenia jako też i samorządowca i ekonomisty tutaj przedstawiam się, że to może być ciekawe. Młodzież to w ogóle zapomina, że było województwo jeleniogórskie, znaczy nie ma świadomości takiej. No ale był taki twór, któremu Jelenia Góra coś zyskała albo nie zyskała. Ale są też takie teksty, na przykład bardzo ciekawy, myślę, może być dla tych, którzy się interesują starszą historią, tekst trzech autorów, prawda, o wykopaliskach najnowszych archeologicznych na zamku w Bolkowie. Trochę dalej od Jeleniej Góry, ale to ciągle jest nasz region. Zawsze Bolku był jakoś związany z miastem. I to zresztą, że tam jest oddział Muzeum Karkonoskiego naszego. I to ciekawe rzeczy, rzadko archeolodzy się tutaj, może w ostatnich czasach trochę więcej, ale nie mogą pokazać to, co wydobyli. No to wykopią, pójdzie do muzeum, trafi do magazynu i nikt tego nie widzi.
2: Dość długo się nie mówiło o tym, że coś zostało.
3: Także z tego, co tam wykopano, to wychodzą nowe, ciekawe rzeczy, może nie jakieś rewelacje, prawda, do bursztynowej komnaty jeszcze nie wydobyli. Ale...
2: Ani złotego pociągu.
3: Ani złotego pociągu, tak. No. Ale z punktu widzenia historii miasta, znaczy i zamku, i jakby księstwa świńskiego-górskiego, myślę, że ciekawe tutaj aspekty takie wychodzą. Jest dosyć ciekawy tekst doktora Zbigniewa Kuśmierka poświęcony trzem kawalerom Orderu Virtuti Militari, którzy byli związani po wojnie z Jelenią Górą. Myślę, że te biogramy, ich ciekawe życiorysy wojenne i powojenne mogą zainteresować wielu ludzi. Ale mamy też teksty krótsze, ale bardzo ciekawe. Alesza Wernera, to jest czeski badacz, który przysłał nam dwa nigdzie niepublikowane źródła XVII-wieczne, przetłumaczone na język polski i w oryginale łacińskim i niemieckim, więc każdy może sobie tutaj wybrać, co potrzeba. O jedne z pierwszych zapisków o Ribecalu, Liczyrzepie, duchu gór. Więc takie i od strony tej czeskiej, więc trochę jakby inne spojrzenie tam z południa. I jak ludzie postrzegali tę postać mityczną, legendarną, no, w XVII wieku. Nie są to długie teksty, ale myślę, że mogą być interesujące. Także i kilka jest takich drobiazgów, na przykład harcerze mogą być zadowoleni, bo tu są Janusz Milewski zamieścił 3 relacje o początkach harcerstwa w Kotlinie Jeleniogórskiej,
0: no to
3: po wojnie.
0: Ubiegłoroczna rocznica.
3: Tak, jest rocznica i to są relacje tych, którzy tutaj działali w tamtym czasie. Także, no i ponieważ Staszek Hirszt, o którym wspomniałem na początku, no odszedł, ale jednak mają świadomość chyba, że jest z nim jak jest, starał się pokończyć parę rzeczy, więc się tutaj na kilka jego tekstów ukazało drobnych przyczynków, ale no chcieliśmy jakby uhonorować go, to co udało mu się skończyć, albo przynajmniej zostawić w takiej postaci, że w jakiejś miarę zamkniętej zamieściliśmy. Także o zamkach tutaj, które takich zameczkach, które się
0: nieistniejących
3: tak nad Bobrem, powiedzmy szerzej, czy o górnictwie jeżowskim, on o tym gdzieś tam wspominał, tutaj jakby zgromadził to wszystko razem, czy też z Wojtkiem Grabowskim opisał krótko wykopaliska archeologiczne, taki nadzór archeologiczny przy ulicy Pijarskiej, który tam robili. Także jest jeszcze wiele więcej tutaj tekstów i myślę, że są recenzje książek dwóch czeskich, także wyszła Stanisława Holubca, taka książka Karkonosze Trzech Narodów, tak po polsku Karkonosze Trzech Narodów, to, czyli pierwszy raz chyba spojrzenie w jednej monografii pokazujące obraz naszych gór z punktu widzenia trzech...
0: Tego turystyku.
3: Tak, turystyku.
0: Granic.
3: I no wiadomo, do 1945 roku tutaj był Niemcy, Czesi, po drugiej stronie Austriacy, no też Niemcy. I, no i myśmy tu przyjęli w 1945, aczkolwiek jakieś tutaj polskie akcenty i wcześniej. On opisał to między latach 1860-1960, za stulecie zamknął w ten sposób. I doszedł do ciekawych wniosków, myślę, takich. Książka jest dostępna po czesku jak na razie. Ale nie wiem, może uda nam się przetłumaczyć, może uda nam się wydać kiedyś po polsku. Będę rozmawiał z paroma instytucjami, może coś z tego wyjdzie.
0: Dużo ciekawych historii, grubo ponad 300 stron. To rocznik jeleniogórski, prawie 400 stron, 2025. Kilku autorów, bo nie powiem kilkunastu, bo
3: 30 chyba jest. Musiałbym policzyć dokładnie, ale...
0: No to źle musiałem zerknąć. Mhm. Czyli blisko 30 autorów.
3: Tak, no ponad 20. Jakbym policzył dokładnie, to no jest ich
0: wielu.
3: Ponad 20.
0: Gdzie możemy dostać księgę? Bo na pewno w archiwum w Jeleniej Górze.
3: Tak, ale archiwum raczej sprzedażą się do Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry. Archiwum jest współwydawcą od paru lat. W księgarni w Jeleniej Górze, przynajmniej na ulicy Długiej, w Muzeum Karkonoskim 22 stycznia, więc już niedługo. W czwartek będzie promocyjne spotkanie z autorami, przynajmniej niektórymi, tych, którzy przyjdą w sprawie rocznika i będzie można go kupić po cenie promocyjnej, czyli hurtowej, takiej jaki no, w księgarniach będzie na pewno tam 10-15 albo więcej procent droższe.
0: No i oczywiście w wersji elektronicznej też można wchodzić na stronę archiwum.
3: Tak, będzie, nie wiem czy już jeszcze będzie, no ale na pewno za jakiś czas się pojawi na stronie i na Książnicy Karkonoskiej, i na stronie archiwum.
0: I no. Bardzo, bardzo gorąco panu dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
0: A moimi państwa gościem był Iwo Łaborewicz, kierownik Jeleniogórskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Dziękuję serdecznie. W tym magazynie lokalnym to wszystko. Ja oczywiście zapraszam gorąco na kolejne rozmowy wieczorem w SC2 Jelenia Góra. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia. Dzisiaj moim i oczywiście państwa gościem jest dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Jeleniej Górze, Piotr Wilk. Dzień dobry panie dyrektorze.
4: Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich słuchaczy.
0: Technik mechaniki samochodowej.
4: Technik pojazdów samochodowych.
0: Czy to jest najpopularniejszy wasz kierunek?
4: Zdecydowanie tak. Najwięcej dzieci mamy właśnie na tym kierunku. No czasami w naborze było tak, że tam ponad 40 osób zapisało się właśnie na technika pojazdów samochodowych. Również utrzymujemy inne kierunki. Takim najciekawszym kierunkiem to jest chyba technik mechatroniki, ale również popularnością cieszą się odnawialne źródła energii. Mhm. Również kierunek, który nie jest drogi w otrzymaniu, ale jeśli chodzi o to, co się dzieje, co obserwujemy, no to wiadomo, że zapotrzebowanie na pracowników właśnie tej branży jest bardzo duże. klawiaturze. Do tego mamy jeszcze technika spedytora, kształcimy również techników budownictwa, też jest duże zainteresowanie. I takim ciekawym kierunkiem jest technik grafiki i poligrafii cyfrowej.
2: Część z nich jest w szkole od zawsze, jak chociażby tytułowy mechanik. Mhm. Natomiast to są kierunki, które też tworzyliście, badając tutaj lokalny jeleniogórski rynek i współpracujecie z lokalnymi firmami.
4: Te kierunki, o których mówiłem, to są kierunki technikum pięcioletniego, ale również w szkole posiadamy szkołę branżową pierwszego stopnia. Drugi rok już mamy również szkołę branżową drugiego stopnia, czyli te dzieci po ukończeniu szkoły branżowej pierwszego stopnia, czyli byłej szkole zawodowej,
2: trzyletnie nauczanie tutaj.
4: Tak, mogą kształcić się w szkole branżowej drugiego stopnia. Twierdziłem jako dyrektor, że jest to mój obowiązek. Nie mamy wszystkich zawodów, bo nie jesteśmy w stanie jak gdyby dla wszystkich utworzyć taką szkołę, ale dla tych najpopularniejszych, czyli mechaników pojazdów samochodowych i elektromechaników, ci uczniowie mogą się kształcić dalej i mogą podejść do egzaminu zawodowego oraz do matury. Jeśli chodzi o te kierunki w szkole branżowej pierwszego stopnia, jesteśmy jak gdyby ciągle w rozmowach z pracodawcami. Kilka lat temu udało nam się otworzyć nowy zawód dekarza i to był strzał w dziesiątkę. Najpierw mieliśmy 3 dekarzy, 4 dekarzy, a teraz mamy 15 na przykład i wiem, że w tych firmach dekarskich jest ciągle zapotrzebowanie na tego typu pracowników. Od 2 lat mamy też nowy zawód elektryka. Też po rozmowach z pracodawcami, no wszyscy mówią, że potrzebują typowych elektryków do swoich zakładów. Tutaj też wychodzimy naprzeciw. Udało mi się zdobyć wszystkie pozwolenia na otwarcie nowego zawodu, czyli blacharza. Oprócz tego, że mamy mechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika, lakiernika, to również w branży samochodowej jest zapotrzebowanie na blacharzy. Po prostu tych blacharzy nie ma.
2: Panie dyrektorze, bo tak jak rozmawialiśmy, część wiedzy o tym, jakie kierunki warto otworzyć, w którym kierunku pójść, zwłaszcza przy szkołach branżowych, gdzie chyba główną obietnicą szkoły wobec ucznia jest to, że będziesz miał zawód i pracę w tym zawodzie, co badacie właśnie, sprawdzając lokalny rynek. No i te kierunki się otwierają. Czy to też będzie działać w drugą stronę, jeżeli na przykład rynek się nasyci, no załóżmy tutaj dekarzami, to wtedy te kierunki będą dalej utrzymywane, czy one mogą na przykład
4: Mogą znikać. Wszystko zależy od tego, jak to właśnie wygląda przede wszystkim na rynku pracy. Mieliśmy kilka takich kierunków w szkole branżowej pierwszego stopnia, z których zrezygnowaliśmy. Takim kierunkiem był na przykład operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Kierunek został zamknięty, ponieważ nie mieliśmy chętnych. Trudno mi powiedzieć dlaczego, no nie mieliśmy żadnego chętnego w tym kierunku. A z drugiej strony to też zależy od jeszcze innych czynników, na przykład gdzie oni zdają egzamin zawodowy. Staramy się otwierać takie kierunki, żeby tych dzieci nie wysyłać gdzieś daleko w Polskę, do Warszawy czy gdzieś indziej, a na przykład w tym kierunku, o którym przed chwilą wspomniałem, to egzamin zawodowy odbywał się w Białymstoku, gdzie trzeba było ponieść koszty, rodzice ponosili koszty wyjazdów tych dzieci i pobytu tam właśnie. My jako szkoła od wielu lat działamy właśnie w ten sposób. To jest właśnie to kształcenie takie dualne, gdzie część taka praktyczna, zawodowa odbywa się u pracodawcy, a część teoretyczna odbywa się właśnie w szkole.
2: Dobrze się ten system sprawdza?
4: System sprawdza się dobrze, aczkolwiek ja jako dyrektor szkoły muszę sam zabiegać najczęściej o to i pozyskiwać informacje, co na tym rynku jest, jakie zapotrzebowanie jest. Brakuje mi takich spotkań, chociaż muszę powiedzieć, że ostatnio dość dobrze układa się współpraca z uczelniami wyższymi, bo to działa w drugą stronę.
2: Jasne.
4: Na naszym jeleniogórskim KANSie otwarto chyba w tamtym roku albo 2 lata temu, już nie pamiętam dokładnie, właśnie kierunek odnawialne źródła energii. Nasi absolwenci mają automatycznie możliwość tu na miejscu studiowania, co jest dla mnie pewnym priorytetem, bo nie wszystkich stać, żeby wyjechać do Wrocławia. Tak samo z mechatroniką. I wyobrażam sobie, że to tak właśnie powinno funkcjonować, takie połączenie takiej branży zawodowej, czyli przedsiębiorców, szkoły średniej i szkół wyższych. To wtedy dla dzieci to jest dobry układ.
2: Czyli tak słyszę, że przedsiębiorcy chyba najbardziej pasywnie podchodzą do tego układu, czekając, co szkoła przyniesie.
4: Tak, raczej tak. Aczkolwiek jeśli chodzi o mechanika pojazdów samochodowych, to praktycznie gdzie się nie pojedzie do jakiego warsztatu, to albo pracodawca, albo pracownicy są po mechaniku, albo mają uczniów z mechanika.
2: Szkoła, współczesna szkoła chyba nie mogłaby istnieć bez różnego rodzaju projektów, bez walki o pieniądze, o możliwości. Wy od lat działacie w różnego rodzaju projektach, między innymi unijnych. No i chyba najstarszy to Erasmus, od 7 lat wymiana kulturowa, czyli tu nie tylko nauka, ale też ten taki rozwój dodatkowy. Teraz ruszają kolejne wyjazdy.
4: Zgadza się. Jeśli chodzi o projekty, to możemy podzielić te projekty właśnie na takie projekty wyjazdowe typu Erasmus, gdzie od wielu lat uczestniczymy w projektach zawodowych, gdzie uczniowie wyjeżdżają na praktyki 4-tygodniowe. I tutaj już właśnie od 7 lat uczniowie z mechanika wyjeżdżają do Portugalii, Hiszpanii, Niemiec. Te kierunki staramy się zmieniać, żeby każdy uczeń w szkole mógł z takich projektów skorzystać. Mhm. Oczywiście jest odpowiedni nabór, nie wszyscy mogą. Tutaj trzeba dobrze posługiwać się przede wszystkim językiem angielskim, ale trzeba mieć dobre zachowanie i dobre oceny. Są pewne kwalifikacje jak gdyby do tych projektów. Oprócz tych projektów zawodowych w szkole funkcjonuje również Erasmus kulturowy, też od wielu lat. Bardzo dobrze się sprawdza. Uczniowie wyjeżdżając na takie wyjazdy, no przede wszystkim poznają kulturę innych państw, ale również mogą zakosztować kulinariów. Naprawdę nowoczesna szkoła. Nie wyobrażam sobie bez funkcjonowania właśnie tych projektów. Ale projekty to nie tylko Erasmus, ale również projekty, z których staramy się pozyskiwać pieniądze. I obecnie mechanik uczestniczy w dwóch takich projektach. Pierwszy projekt to jest Szkolimy Jeleniogórskich Zawodowców, drugi projekt to jest Akademia Zawodowców i tutaj pozyskujemy środki. Na przykład w ostatnim projekcie udało nam się pozyskać jedną chyba z najlepiej wyposażonych gabinetów do języka angielskiego. Zapraszam wszystkich, można zobaczyć na stronie internetowej. Mamy największy 86-calowy interaktywny monitor. Mamy specjalną salę, która jest wyposażona w słuchawki, mikrofony dla uczniów. I pani prowadząca te zajęcia, ona w jednym czasie łączy się na przykład z uczniami w Turcji, w Grecji, na Węgrzech i dochodzi do wymiany, do interakcji między tymi uczniami. Fantastyczna sprawa. Także gdyby nie te projekty, to nie mielibyśmy możliwości uruchomienia takiej, ale również mamy na przykład ławeczkę taką interaktywną, gdzie uczeń sobie siada, kręci pedałami, ładuje sobie na przykład telefon. To jest dość popularne, oczywiście od wiosny do jesieni, ale również na to było zapotrzebowanie. No i na wiele innych rzeczy, no to właśnie pozyskujemy je z tych projektów.
2: Panie dyrektorze, a w tym roku, bo jesteśmy na początku 26 roku, mam nadzieję, że to będzie dobry rok, trzymam kciuki. Co takiego ciekawego w szkole się będzie działo? Czy tutaj możemy już tego rąbka tajemnicy uchylić? No z tych najważniejszych pana zdaniem rzeczy w tym roku.
4: Dzieje się bardzo dużo. Od początku roku, no, szkoła również chyba słynna jest, tak mi się wydaje, czy znana jest z akcji charytatywnych i tutaj bierzemy udział naprawdę w bardzo wielu takich akcjach. Ja tylko przypomnę, no, ostatnio była paczuszka dla maluszka, szlachetna paczka, Wielka Orkiesta Świątecznej Pomocy. Za tydzień właśnie odbywa się na hali gimnastycznej w mechaniku i tutaj również z tego jestem dumny. Również młodzież bierze aktywnie udział w tym projekcie. Pomagamy również w Domu Świętego Brata Alberta. Dzieci również zbierają różnego rodzaju karmy dla zwierząt i działamy tutaj ze schroniskiem.
2: Dla małych zwierząt.
4: Tak. I ja powiem, jak patrzę na te dzieci, które w tym biorą udział, to jest naprawdę wielki zapał, wielkie serce i wydaje mi się, że w każdej szkole również tego typu akcje charytatywne powinny się odbywać. Ale oprócz tego dzieje się bardzo dużo. W tamtym roku odbyła się pierwsza edycja takiego wielkiego, moim zdaniem jednego z największych chyba w Jeleniej Górze, jak nie i w okolicy, takiego konkursu dla elektryków Eurosimet Cup to się nazywał.
2: To z całego kraju?
4: Z całego kraju, tak. Szkoły, które kształcą elektryków, przyjechały do mechanika, to było, już nie pamiętam, ale około 20 ekip i naprawdę było to na bardzo wysokim poziomie, oczywiście we współpracy, czy takim pomysłodawcą była firma Simet. I z tego, co się orientuję, w tym roku będzie druga edycja i też do tego się powoli przygotowujemy. Ale również różnego rodzaju konkursy, mechatroników, olimpiada Solidarności. No mamy w szkole wiele tych działań. No i oczywiście remontujemy cały czas szkołę. Ostatnio otworzyliśmy kolejną część Szkolnego Centrum Informacyjnego. To jest takie miejsce i dla nauczycieli, i dla uczniów. Tam mamy kino na przykład. Nauczyciel może zabrać klasę i nie wiem, obejrzeć sobie jakąś lekturę, prawda, typu Pan Tadeusz. Brakowało nam takiego miejsca. Pozyskaliśmy środki również z pewnego funduszu. Udało nam się wyremontować całe pomieszczenie, gdzie przetrzymujemy księgozbiór i tam również udało nam się zrobić takie małe miejsce dla uczniów do odpoczynku, do gier różnego rodzaju, gdzie młodzież bardzo lubi przebywać i każdy dzień przynosi jakąś taką pozytywną energię.
2: Mhm, czyli szkoła już przestaje być tą taką, już dawno chyba przestała być przestrzenią, gdzie przychodzimy, siadamy, wkuwamy i wychodzimy, zapominamy o wszystkim, tylko to jest już taki element życia tych młodych ludzi, o czym chociażby świadczy ta spora ilość miejsc, no, służących nie tylko do nauki.
4: Tak, ale szkoła również musi zapewnić jak gdyby to, co się dzieje po zajęciach na przykład, czyli staramy się otwierać te koła zainteresowań, które są właśnie stricte dedykowane naszym uczniom. Najbardziej prężne ostatnio okazało się kółko fotograficzne.
2: O, tu bym na mechatronikę stawiał.
4: Tak, kółko fotograficzne i tutaj zebrała się naprawdę ekipa, ale przede wszystkim mamy panią, która zainteresowała uczniów właśnie tą fotografią. Dzieci robią fantastyczne zdjęcia, bawią się fotografią. No i jeszcze muszę wspomnieć, ponieważ odbył się wernisaż księżnicy Karkonoskiej prac naszych uczniów.
2: Mówiliśmy, opowiadaliśmy.
4: No właśnie, to jest tak mechanik, prawda? A tutaj mamy naprawdę artystów, ponieważ tam pojawiły się prace nie tylko graficzne, ale również prace malarskie i linoryt się pojawił. Ja się bardzo cieszę z tego, że w tej kadrze pedagogicznej w mechaniku są również osoby, które są artystami, które potrafią jak gdyby wśród uczniów ten talent wydobyć, bo to o to chodzi. Bardzo często nie wiemy przez 3 lata, że młody człowiek, który siedzi przede mną w ławce, on posiada taki talent, tylko trudno go jak gdyby wydobyć. I właśnie o to chodzi, żebyśmy wspólnie dla tych uczniów przedstawiali taką ofertę również takich godzin poza zajęciami takimi stricte jeśli chodzi o naukę, te dzieci z tego korzystają.
2: Czyli krótko mówiąc, w mechaniku raczej się nie będziemy nudzić, jeżeli ktoś decyduje się na naukę u Was.
4: Zgadza się.
2: Bardzo serdecznie dziękuję, panie dyrektorze, za odwiedziny w naszym studio, za rozmowę, za poświęcony czas. Państwu również dziękuję za uwagę Państwa i moim gościem był dzisiaj Piotr Wilk, dyrektor ZST Mechanik w Jeleniej Górze. Dziękuję i do usłyszenia.
4: Dziękuję bardzo.
2: A ja zapraszam na kolejne magazyny lokalne w radiu SK2 Jelenia Góra, Błażej Stachewicz.
5: SK2. Magazyn lokalny.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest wyjątkowa osoba, dziennikarz, twórca setek filmów, również ogromnego archiwum, które można obejrzeć w Jeleniogórskim Centrum Kultury, obecnie liczącego, wydaje mi się, że grubo ponad 600 filmów. Witam bardzo serdecznie. Wraz ze mną jest pan Zbigniew Dygdałowicz.
6: Witam bardzo.
2: Dzień dobry, panie Zbigniewie. Bardzo serdecznie dziękuję, że poświęcił pan chwilę czasu na odwiedziny w naszej redakcji, po to, żeby powspominać i też trochę jednym przypomnieć, drugim opowiedzieć, jak powstawały w ogóle media
0: w Jeleniej Górze, tutaj mam na myśli radio, mam na myśli telewizję, no ale musimy zacząć oczywiście od tych tradycyjnych, chyba najbardziej tradycyjnych mediów, czyli od gazety, czyli cofamy się do połowy ubiegłego wieku i od czego rozpoczynamy?
6: No myślę, że dla Jeleniej Góry takim pierwszym i dosyć znaczącym medium to były Nowiny Jeleniogórskie. Wtedy mało kto myślał o radiu lokalnym czy telewizji, w ogóle to było poza zasięgiem. Natomiast ten system komunikacji ze społeczeństwem to był przy pomocy prasy. Oczywiście była Gazeta Robotnicza, Słowo Polskie, wydawane przez Wrocław, no ale to były tylko wzmianki o terenie, nie wiem, powiatu ten jeleniogórskiego, czy Kotliny Jeleniogórskiej, czy innych regionów Dolnego Śląska. Natomiast takich lokalnych mediów wtedy nie było. I pierwszym takim, to był tygodnik, pierwszy tygodnik nasz tu jeleniogórski, to Nowiny Jeleniogórskie, które zaczęły wychodzić w 1958 roku po obchodach 850-lecia Jeleniej Góry. Był taki okres, kiedy obchodzono tą rocznicę, no i w wyniku tych wszystkich działań, między innymi tez jeleniogórskich, bo też były takie stworzone tezy jeleniogórskie.
0: Co to znaczy tez?
6: Tezy jeleniogórskie to była taka rzecz, że po odwilży w 1956 roku społeczność lokalna sama stworzyła program rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej. I tam w tych tezach były zawarte pewnego rodzaju hasła. Dzisiaj to mówimy, że to jest strategia rozwoju. Wtedy były tezy jeleniogórskie, które mówiły o rozwoju kultury, o rozwoju regionu, o
0: czyli
6: rozwoju sportu.
0: Czyli taki ogólny plan zagospodarowania,
6: nie tylko
0: przestrzeni.
6: Ponieważ do 1956 roku nie było możliwe. Takiej oddolnej inicjatywy nie było. Wszystko było centralnie sterowane. Po 1956 roku tak zwana odwilż spowodowało to, że tutaj w Jeleniej Górze zaczęto się zastanawiać nad tym, jak lokalnie rozwinąć ten region, tym bardziej, że Jelenia Góra miała zawsze szczęście do ludzi. Oto w Jeleniej Górze był ten Związek Literatów Polskich. Tutaj było bardzo dużo osób z dziedziny kultury. Oni tutaj mieszkali, tworzyli. W związku z tym był materiał ludzki, który mógłby to robić. No i te Nowiny Jeleniogórskie, które powstały w 1958 roku, były takim chyba pierwszym medium kontaktu lokalnej społeczności z redakcją i z problemami, które tu się znajdowały. Nie trzeba było jechać do Wrocławia, nie trzeba było pisać do Wrocławia. Można to było wszystko tutaj na miejscu załatwić. I to była ta pierwsza, jakby pierwszy element lokalnych mediów. Tak myślę, że pierwsza.
0: Czyli część mediów, które skupiały się cały czas na życiu tego regionu, a nie mówiły o regionie w momencie, kiedy coś ciekawego akurat na powiedzmy tym poziomie wojewódzkim się wydarzyło.
6: Tak. Tak? Ja zachęcam do biblioteki cyfrowej, do Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej, gdzie te egzemplarze Nowin Jeleniogórskich pierwszych są zdigitalizowane, można je zobaczyć i poczytać, o czym się tam pisało. Więc pisało się o sklepie, o ulicy, o ten dziurze w jakiejś tej ulicy, o walącym się domu i tak dalej. Wszystko, co było najbliższe ludziom.
0: Czyli te tematy się
6: tak,
0: w sumie nie zmieniły.
6: One zawsze były bliskie człowiekowi. Człowiek żyje w jakimś środowisku i chce, żeby to środowisko było przyjazne mu. No i tak byśmy powiedzieli, że tym pierwszym elementem były Nowiny Jeleniogórskie, od tego 58 roku.
2: Czyli ten przełom lat 50., 60.,
6: tak,
2: prasa, ale w naszym terenie pojawiły się radio i telewizja już takie bardziej lokalne i tutaj to jest połączone z utworzeniem województwa jeleniogórskiego, tak?
6: Jeszcze nie.
2: Aha.
6: Jeszcze nie. Lata 60. mówi się o takiej w Polsce małej stabilizacji. Zwykła bułka zawsze przez lata kosztowała 50 groszy, kostka masła 17,50 i tak dalej, butelka wódki, nie wiem tam ileś. Stałość w tych latach 60. W 70. mieliśmy oczywiście te wzmianki w prasie wydawanej przez Wrocławia Gazeta Robotnicza i Słowo Polskie, bo to były dwa takie dzienniki. Natomiast o drobnych sprawach nic nie pisał. O tych drobnych sprawach pisało się w nowinach jeleniogórskich. I kiedy w 75 roku powstało województwo, każde województwo chciało mieć własne media. Natomiast nie było możliwości wtedy, żeby w latach 70. utworzyć, nie wiem, studio radiowe czy studio telewizyjne. Ani nie było przepisów, ani nie było zgody nikogo z zewnątrz.
2: Ale chęci były już.
6: Chęci były, natomiast wtedy utworzono w Jeleniej Górze korespondentów lokalnych. I możemy powiedzieć, że kiedy powstało województwo jeleniogórskie, to korespondentem lokalnym z terenu to wtedy już było województwo
2: jeleniogórskie
6: z tego terenu był Leszek Zieliński. Natomiast korespondentem lokalnym telewizji Wrocław był Tomek Kędzia. Tomek Kędzia, znany chyba nam, że on bardzo barwnie opowiada, jak się dostał do, jako korespondent telewizji polskiej, do Jeleniej Góry. No i były te dwa ośrodki, radio, ale państwowe, i telewizja też państwowa.
2: I prasa lokalna.
6: I prasa lokalna, nowiny jeleniogórskie. No i to trwało jakiś tam czas, później były te lata 80. Dalej to tak trwało i przychodzą lata 90.
2: Czyli końcówka lat 80.
6: Tak, 89-90 rok. I to jest chyba pierwszy, jakby pierwszy punkt tego, że powstają lokalne media, ale tu te multimedialne.
2: Czyli mówimy, no,
6: gazeta funkcjonuje, a tu telewizja i radio, żeby powstała. Pierwszym medium takim prawdziwym, lokalnym, to była telewizja lokalna.
2: Tak się nazywało, to była nazwa własna, telewizja lokalna.
6: To myśmy mówili o tym, telewizja lokalna, a oczywiście to była telewizja Jelenia Góra.
2: Jelenia Góra.
6: Telewizja Jelenia Góra. Dlaczego powstała i jak? Bo to jest ciekawa historia. No przecież, żeby nadawać program telewizyjny, to trzeba mieć
2: koncesję.
6: Wtedy nikt nie patrzył na koncesję. Na początku lat 90., kiedy nastąpiły te przemiany, kiedy chyba premier Bielecki powiedział, wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. W związku z tym nikt nie patrzył na przepisy, nikt nie patrzył na koncesję. Po prostu twórz to, co chcesz, abyś nie łamał prawa. A tu nie było żadnego prawa, które zabraniało, bo nikomu do głowy nie przyszło, że można coś takiego zrobić. I tu się cofnę do 77 roku. W 77 roku była 70. rocznica rewolucji październikowej. Natomiast wcześniej rozważano możliwość, żeby ten program, bezpośrednią transmisję z Placu Czerwonego retransmitować nie tylko w Związku Radzieckim wtedy, ale również w Jeleniej Górze. No, karkołomny pomysł. Do tego, jak to doszło, jak do tego doszło? Oto FAMPA, która produkowała maszyny papiernicze, miała po prostu środki dewizowe, tak to się wtedy nazywało, po prostu dolary.
2: Dolary.
6: I wymyślono taką rzecz. W Warszawie, przy pomocy oczywiście ambasadora Związku Radzieckiego, mówimy ciągle o tych starych czasach, wymyślono coś takiego, że w Warszawie będzie wystawa osiągnięć w dziedzinie właśnie tych nadajników, taka wystawa techniki radzieckiej, która pokazuje te satelity, przekaźniki i tak dalej. I między innymi tam był na tej wystawie nadajnik telewizyjny, który tam funkcjonował. Możemy sobie wyobrazić, że jeżeli Rosja, czy wtedy też Związek Radziecki, obejmował 11 stref czasowych Związek Radziecki.

0: Sprawa skończy, to ten nadajnik nie wróci do Związku Radzieckiego, tylko FAMPA po prostu go kupiła.
1: Aha, czyli nie przepadł.
0: Nie przepadł, tylko... kupiła ten nadajnik i sprowadziła do Jeleniej Góry. No ale jak to Pawłowski mówił, to że kupiła, ale programu nie będzie nadawała FAMPA, nie? I usytuowanie tego nadajnika w Jeleniej Górze powierzono Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej. Tam są fachowcy, tak. W związku z tym. I oni wtedy wybrali ulicę Zgorzelecką. Tam była taka spółdzielnia transportu wiejskiego, chyba z Bolesławca, to była taka ten filia. Dzisiaj tam jest obok stacja benzynowa, taka duża. No i chyba w tym budynku jest chyba radio lokalne też. Jest jakieś takie radio lokalne. No i tam uruchomiono ten nadajnik w 1977 roku, przez który Jeleniogórzanie mogli oglądać bezpośrednią transmisję z Placu Ratuszowego tych obchodów 70. rocznicy.
1: Z Placu Czerwonego.
0: Tak. No to taka ciekawostka, no.
1: No z pewnością byli szczęśliwi, no. To. Czyli to była pierwsza transmisja tutaj w naszym terenie.
0: Tak, tak. Niepubliczna, znaczy, no powiedzmy niepubliczna. No bo nad nadajnikiem opiekę sprawowała jednostka wojskowa, a nie jakaś telewizja. No powiedzmy, że trochę z tym państwem to wojsko przecież jest państwowe czy takie, no tak, narodowe, no, ale była niezależna od telewizji i to tak po prostu zafunkcjonowało.
1: Wracamy po przerwie, wraz ze mną jest Zbigniew Dygdałowicz, a rozmawiamy o początkach telewizji i radia w Jeleniej Górze. Jesteśmy w okolicach lat 70. i przed chwilą dowiedzieliśmy się, jak wyglądała pierwsza transmisja odpalona w Jeleniej Górze.
0: Tak,
1: z Placu Czerwonego.
0: To było właśnie związane z tym, że to była najważniejsza rzecz, która zdecydowała, że ten nadajnik funkcjonował. Bo nie można było znaleźć pretekstu, żeby to było. No i ta bezpośrednia transmisja z placu Czerwonego.
1: Obchodów 70-lecia.
0: 70-lecia Wielkiej Rewolucji Październikowej 17 roku dała nam ten...
1: Czyli tą iskierkę, która spowodowała, że umożliwiła istnienie.
0: Znaczy, że nikt tego nie zabronił. Może tak. Nikt po prostu tego nie zabronił. I to funkcjonowało przez ileś tam lat. Bardzo wiele osób, które są tutaj w rejonie, właśnie pochodziły ze wschodu. Bo tutaj ci ludzie po prostu byli emigrantami z ziem wschodnich.
1: Tak.
0: Znali rosyjski język, po prostu tamtą kulturę i pasowała im taka jedna telewizja.
1: A bo powiedział pan o tej transmisji, a co jeszcze się pojawiało w odbiornikach Jeleniogórzan za sprawą tego odbiornika?
0: Przede wszystkim kultura wyższa. Byłem zaskoczony. Jednak były to opery, były to teatry, były to duże imprezy. To, co szło w telewizji moskiewskiej. Po prostu mieliśmy tutaj w Jeleniej Górze, w otoczeniu, program telewizji Moskwa.
1: Czyli rosyjskojęzyczne.
0: Tak, wszystko było rosyjskojęzyczne, ale się okazało, że bardzo wiele osób zna ten język i sobie to oglądali. No i jest rok 89 czy 88, już dzisiaj nie pamiętam. No i trafia się nieszczęście w ten maszt, na którym jest antena, z której się nadaje ten program.
1: Na ulicy Zgorzeleckiej.
0: Tak, on chyba jeszcze dzisiaj stoi, można tam sobie zobaczyć. Uderzył piorun i zniszczył nadajnik mocy. Tak się trafiło. No nie? I w 88 roku ten nadajnik przestał funkcjonować. No ale wtedy nikt się tym nie przejmował, bo były te przemiany w Polsce, były te różnego rodzaju

0: tarcia, sprawy były ważniejsze. I później się okazało, że nadajnik jest zamknięty, zaplombowany, ale jest. Jest. Nadajnik jest, tylko nie działa, nie działają.
1: Jest uszkodzony i...
0: I tu muszę się troszkę cofnąć do tego, jak ja się w tym wszystkim znalazłem. Bo też trzeba, dlaczego ja akurat się znalazłem. I to jest związane również z Tomkiem Kędzią, który był korespondent Telewizji Polskiej tutaj na województwo jeleniogórskie.
1: Z Jeleniej Góry, tak, materiały do Wrocławia.
0: Do Wrocławia, tworzył. Lepsze materiały do Warszawy i tak dalej. Tak się jakoś złożyło, że... Miałem taką potrzebę, żeby zrobić taki tą relację z obchodów z kolei takiego dużego przedsięwzięcia w Lubomierzu.
1: Ale przepraszam, że przerwę. Pan wtedy pracował jako dziennikarz?
0: Nie.
1: Czy właśnie dlaczego? Skąd ta potrzeba?
0: No więc właśnie. Ponieważ w Lubomierzu były obchody chyba, żebym nie skłamał, 40-lecia obchody 77 czy 50-lecia powstania szkoły średniej, te liceum pedagogicznego znanego w Lubomierzu, liceum pedagogicznego, ponieważ ja stamtąd pochodzę, w związku z tym no, emocjonalnie mi zależało, żeby to może w telewizji pokazać. A żadnym dziennikarzem nie byłem. No to wtedy zacząłem szukać Tomka Kędzi.
1: Czyli wiedziałem,
0: że wiem, on jest tym korespondentem lokalnym, w związku z tym ja go namówię do tego, żebyśmy to zrobili.
1: Czy chciał pan sprzedać temat?
0: Nie jako dziennikarz.
1: Oczywiście.
0: No więc chcę zrobić ten materiał, poszukuję Tomka, znajduję go i udaje mi się go przekonać, żebyśmy tam pojechali. Oczywiście wtedy nie było kamery elektronicznej. Była kamera na taśmę 16 mm.
1: Czy analogowy sprzęt?
0: Tak jak film się robi. Do tego był magnetofon Ucher.
1: A narzędziem medycyjnym były nożyczki.
0: Tak, tak. I tu trzeba było oddzielnie głos, oddzielnie obraz, później to wszystko łączyć. Ja się z tym w ogóle nie identyfikowałem, bo to gdzie indziej się robiło. Tu chodziło, żeby tylko nagrać materiał. Więc nagraliśmy ten materiał. Dosyć fajny. Bardzo fajnie wyszedł. Później jeszcze raz go powtórzyliśmy. I później jakoś się tak zdarzyło, że zacząłem z Tomkiem jeździć na wywiady w terenie. Okazało się, że on nie bardzo lubi trzymać kamerę. Natomiast jako dziennikarz prowadzący, wyszukujący temat był dobry. I tak się utarło, że myśmy przez tych kilka lat jeździli razem. Nie na wszystkie.
1: Czyli przepraszam, pan Kędzia miał okazję, żeby przestać być reporterem, a zacząć być dziennikarzem, a pan mógł zostać dziennikarzem.
0: Tak, a on... On musiał wtedy trzymać kamerę i trzymać mikrofon. To jest trochę trudne.
1: Jest to dość niewygodna forma
0: pracy w tamtych czasach.
1: A w dzisiejszej też no. Ja nie przepadam.
0: No ale można tu przypiąć, nie mieć kabelka.
1: To prawda, ale już nawet jeżeli się nagrywa na aparat cyfrowy, to jednak jest to niewygodne.
0: No i jesteśmy teraz, robimy te różnego rodzaju.
1: Czyli zaczynacie razem jeździć po regionie, on znajduje tematy, a pan uczy się fachu tutaj operatora kamery.
0: Tak. No i takim elementem dosyć znaczącym była taka sytuacja, kiedy pewnego razu Tomek przychodzi i mówi: słuchaj, no, ale teraz będziesz przez 2 tygodnie sam. A my: jak to sam? A no, bo ja taką wycieczkę sobie załatwiłem na Syberię. Wycieczkę taką fajną gdzieś tam na Syberię. W związku z tym powiedziałem w telewizji, że mam zastępcę i ty będziesz przez 2 tygodnie sam to robił.
1: Czyli stał się pan korespondentem do Wrocławia.
0: Ale nagłym, nieoczekiwanym.
1: I przerażonym zapewne.
0: Sam? No ale i tych parę lat robiliśmy razem. No i w ten sposób wyszło, że on sobie pojechał, a ja przez 2 tygodnie musiałem sam po prostu to wszystko robić. No, no to jest taka jakaś szkoła przetrwania.
1: No pewnie.
0: No i to zrobię. I kiedy przyszedł rok 90. i tak jak się mówi, że można robić wszystko. Wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. To wtedy zaświtała mi myśl, że oto w Jeleniej Górze mamy nadajnik telewizyjny. Wprawdzie zepsuty, ale jest.
1: Który od 100 lat jest. Czeka na Zgorzeleckiej.
0: Tym bardziej, że ja kończyłem techników radiowo-telewizyjne i politechnikę. Ja się po prostu czułem dobrze w tej części technicznej również. W związku z czym nie bałem się tej części technicznej. Mhm. I wtedy zacząłem męczyć Tomka. Tomek, razem dalej, to zróbmy sobie lokalną telewizję w Jeleniej Górze. On trochę był przerażony tą częścią techniczną, bo akurat nie był taki... Ja mówię, ty się to o to nie martw, ja się będę o to martwił. I zaczęliśmy starania o zdobycie tego nadajnika. No ale jak go zdobyć?
1: On należał do wojska.
0: To? Należał do wojska.
1: Czy do FAMP-y?
0: Się okazało się, że nie do wojska, a do FAMP-y. Do dalej FAMP-y. Był właścicielem, tak. Tylko był, nie wiem, wydzierżawiony, aha, oddany czy coś. No ale żebyśmy ten nadajnik przejęli. No ale jak? Ja i ty? I wtedy stworzyliśmy Stowarzyszenie Telewizyjne TEST.
1: Czyli jakiś podmiot.
0: Tak, podmiot zarejestrowany w sądzie. Mieliśmy już, powiedzmy, osobowość prawną, która mogła takie rzeczy robić. I na podstawie tego stowarzyszenia i tej osobowości prawnej przejęliśmy ten nadajnik. Się okazało, że nie od wojska, tylko od FAMP-y jeszcze. Po drodze bardzo nam pomógł ówczesny prezydent Jeleniej Góry Jerzy Piekarski. Napisaliśmy takie pismo.
1: W jaki sposób pomógł, bo potrzebowaliście...
0: No więc już mówię. Przyjdziemy do FAMP-y i powiemy, no dajcie nam nadajnik. Albo do wojska. No to oddajcie nam nadajnik. Ale dlaczego, po co, jak? Napisałem i poszedłem do prezydenta Piekarskiego i poprosiłem, żeby on w imieniu urzędu napisał pismo do jednostki wojskowej z prośbą o przekazanie nadajnika stowarzyszeniu
1: telewizyjnemu.
0: TEST. Nie osobie prywatnej, tylko stowarzyszeniu telewizyjnemu TEST.
1: Dlaczego TEST akurat? Czy chodziło o to, że testujecie, czy się uda? Czy coś, czy to był skrót od czegoś?
0: Nazwę trzeba będzie Tomka zapytać, skąd ta... Być może to było testowanie.
1: Rozumiem.
0: Tego.
1: Czyli przychodzicie do wojska już...
0: Z pismem od prezydenta
1: ze wsparciem
0: Jeleniej Góry, na co wojsko nam odpisuje, że oni nie są właścicielem, a właścicielem jest FAMP-a. W związku z tym drugie pismo do FAMP-y i w ten sposób otrzymujemy nadajnik. Otrzymujemy ten nadajnik i...
1: Czy dwóch młodych gości tak naprawdę.
0: Tak,
1: dziennikarz
0: tak.
1: I początkujący adept sztuki dziennikarskiej.
0: I próbujemy zdobyć nadajnik telewizyjny dla Jeleniej Góry, który wcześniej nadawał program na Jelenią Górę.
1: Tak,
0: rozsiewczy.
1: Z Rosji.
0: Na kanale 10. Bo to był wtedy kanał 10. No i otrzymujemy ten nadajnik. Otrzymujemy dostęp do tego pomieszczenia. Ono było może jeszcze pół razy większe niż to.
1: Czyli na ulicy Zgorzeleckiej
0: tak,
1: pomieszczenie
0: tak,
1: przy
0: jedno
1: nadajniku.
0: Pomieszczenie, tak.
1: Ten nadajnik nie był uszkodzony po tym uderzeniu?
0: Właśnie był, dlatego nie nadawał. Natomiast przy przekazywaniu tego nadajnika nam był spis, co tam się znajduje. Jest nadajnik. No i cała skrzynia części zapasowych, oczywiście tych radzieckich, starych. I dzięki tym częściom naprawiliśmy ten nadajnik. Bo gdyby ich nie było, to prawdopodobnie nie dałoby się tego zrobić. Ale uruchomiliśmy ten nadajnik i jak pamiętam, 2 maja 1990 roku o godzinie 17 nadaliśmy pierwszy lokalny program telewizyjny w Jeleniej Górze. 2 maja 90 roku, godzina 17. To było chyba zupełne szaleństwo, ponieważ nie było ramówki. Nie było schematu.
1: Czyli wolna jazda.
0: Myśmy tak po prostu... Oczywiście ja wcześniej przy pomocy magnetowidu jeszcze sprawdzałem tam nadajnik. Koledzy w domach odbierali ten program, czy jest dobry, czy zły. Kamery były, bo myśmy już mieli kamery. Kamery były w systemie PAL telewizyjnym. Natomiast Rosjanie mieli system SECAM. Tak się zastanawiam, czy to będzie, jak to będzie funkcjonowało. No ale się okazało, że dobrze jest, że można nadawać i nadawaliśmy to. No i zaczęliśmy nadawać ten program, a ten pierwszy program polegał na, no, na przywitaniu się z jakimś tam...
1: Witamy Państwa po raz pierwszy.
0: Jacyś widzowie, tam ktoś tam po drugiej stronie być może jest, no nie? Garstka, nieduża, ale jest. Więc ogólnie, że robimy program, że będzie tak, że zapraszamy wszystkich do współpracy. Tu chodzi o to, żeby było takie pospolite ruszenie. Kto chce, niech przyjdzie i znajdzie sobie w tej redakcji miejsce.
1: Tu mówi pan o tej prośbie, aby współtworzyć lokalną telewizję.
0: Oczywiście myśmy
1: Kto
0: jeszcze...
1: Kto się zgłaszał?
0: Myśmy jeszcze wcześniej w Miejskim Ośrodku Kultury robili taki kurs operatorów kamery, bo to była nowość.
1: Jasne.
0: No i tam część tych młodych ludzi przychodziła ze szkół. I po tej pierwszej audycji też się zgłosiło dosyć dużo osób. To jeszcze opowiem, jak wyglądał ten pierwszy program. Ale chodzi mi o wyposażenie samego pomieszczenia. Stare fotele.
1: Mówimy o studio.
0: Tak, to się nazywało dumnie studio. Stare telewizory, magnetowid jakiś, kamera starego typu.
1: Nożyczki.
0: Nie, wszystko szło na żywo.
1: Czyli, faktycznie, bez edycji, bez cięć,
0: tak,
1: tylko...
0: Tak, to wszystko szło na żywo. I po drugiej stronie, ja pamiętam... bo ja akurat byłem realizatorem, za mną chyba 12 osób, tych młodych ludzi, którzy wypełniali szczelnie to studio, a w kamerze był tylko Tomek Kędzia.
1: Czyli on pełnił funkcję prezentera?
0: Tak, on prezentera i to było tak. I robiliśmy to też tak, bo to nie w pierwszym programie. W pierwszym programie było tylko kamera, przekaz. Szkoda, że nie mam tego zdokumentowanego, ale tak to wyglądało.
1: Jeszcze tak, żebyśmy się zatrzymali przy tym, czyli ta pierwsze pojawienie się telewizji i was, pana Kędzi, na ekranach Jeleniogórzan, co tam się pojawiło? To było zaproszenie do współpracy.
0: Tak.
1: Informacja, że jesteście, że można się przyłączyć.
0: Tak.
1: I co dalej się działo?
0: I że będziemy mówić o sprawach lokalnych. Nas nie interesuje Wrocław, Warszawa i świat.
1: No po to jesteście, że...
0: Bo Telewizja Polska będzie to robić. Natomiast my będziemy mówili o tym, co jest na sąsiedniej ulicy, co jest w szkole, co jest w zakładzie.
1: Czyli
0: i
1: dołączacie
0: tak dalej.
1: Dołączacie do Nowin Jeleniogórskich jako kolejne medium lokalne.
0: Tak. Nowiny w słowie, a my w obrazie. I tak to wyglądało. I teraz nadaliśmy pierwszy program. 2 maja. Co dalej? Bo to niełatwo zrobić pierwszy, tylko mieć jakąś perspektywę tego działania.
1: Jak planowaliście właśnie ten swój cykl wydawniczy? Czy to było co tydzień, codziennie? To jaki był pomysł?
0: No myślę, że z dzisiejszego punktu widzenia to jest szaleństwo.
1: Czyli wolna amerykanka.
0: Pierwsze programy robiliśmy chyba co drugi dzień. Na żywca. Jak leci?
1: To jak taki dzień, jak taka produkcja? Braliście kamerę, szliście w teren i co?
0: Znaczy wyglądało to tak, że z Tomkiem jechaliśmy w teren, robiliśmy do Telewizji Polskiej.
1: Tak.
0: Przy okazji tego nagrywaliśmy jeszcze coś, co było tam na miejscu lokalne.
1: Aha.
0: Materiał wrocławski wysyłaliśmy do Wrocławia, natomiast lokalny o godzinie 17 na naszym nadajniku lokalnym tu, Telewizja Jelenia Góra.
1: Pamięta pan jakieś tematy, o czym mówiliście?
0: No, nawet mam zdokumentowane niektóre, fajne są tematy. Ale to już o późniejszych audycjach, bo pierwsze to były takie raczej rozmowy z ludźmi. A to z prokuratorem, a to z wójtem, a to gdzieś tam z radnym.
1: Tak, czyli z radnym. Zaczęliście od wywiadów i podejrzewam też jakaś forma białej, czyli coś czytaliście do kamery,
0: tak,
1: jakieś newsy?
0: Tak. Znaczy, szczęściem naszym było to, że myśmy nie byli zieloni. Myśmy wiedzieli, jak się robi, bo też nas w telewizji przymuszali do niektórych działań.
1: Mhm.
0: Masz 1,5 minuty, to już masz bardzo dużo. Masz 40 sekund i musisz się w tym zmieścić.
1: Tak.
0: No to pewne zasady są. No i myśmy też to stosowali w tym naszym programie. I później stworzyła się taka forma, bo zaprosiliśmy wszystkich oraz zaprosiliśmy wszystkie instytucje kultury do tego.
1: No, przepraszam jeszcze, bo tak będę trochę przerywał.
0: Tak.
1: Czy te pierwsze programy możemy nazwać dziennikami? Nie dziennikami, bo nie były codziennie, ale czy one miały formę dziennika? Czy one miały jakieś ramy? Czy po prostu, jeżeli na przykład był wywiad z prokuratorem, on trwał, nie wiem, 15 minut, 20 i to wytyczało ten czas, który widzowie spędzali z wami?
0: Myśmy, mając to doświadczenie telewizyjne, pilnowaliśmy, żeby się ten prokurator na przykład nie rozgadał.
1: No pewnie.
0: Bo to trzeba jednak jest czuwać nad tym.
1: To czasami
0: wszystkim.
1: Jest potrzeba, no, a
0: tak,
1: czasami
0: tak,
1: trzeba.
0: Tak. Natomiast wszystko było na hura.
1: Mhm. Czyli nie było jakichś takich założeń, ram.
0: Nie.
1: Gramy, nadajemy i trzymamy.
0: W dokumentacji filmowej jest taki kawałek tego programu lokalnego, gdzie Tomek sam mówi: proszę państwa, myśmy wprawdzie dzisiaj spóźnili się tam 12 minut, bo nie zdążyliśmy, no ale teraz już przekroczyliśmy czas ileś tam. Ale w związku z tym, że to jest nasza telewizja lokalna, to nic nas nie ogranicza. My możemy jeszcze i pół godziny nadawać, jeżeli będzie coś ciekawego. Ale to nie da się na dłuższą metę tak funkcjonować. Mhm. To trzeba w jakieś ramy wstawić i w związku z tym zaprosiliśmy te wszystkie instytucje kultury, wtedy Wojewódzki Dom Kultury, Muzeum, Archiwum i tak dalej, żeby z nami współpracowali i stworzyliśmy 4 zespoły dziennikarskie.
1: Z tych młodych ludzi? Którzy...
0: Z tych młodych właśnie, którzy chcieli.
1: Aha.
0: Którzy chcieli.
1: A przepraszam jeszcze, zanim pójdziemy dalej. Jakie były pierwsze reakcje widzów? No bo na pewno mieliście jakiś respons, jakieś odpowiedzi. No nie. Ktoś poza tymi młodymi ludźmi, którzy przyszli.
0: Tak.
1: Co mówili wasi widzowie?
0: Wymowna była ulica.
1: Skorzelecka.
0: Nie, ulica Jeleniej Góry. Oto nagle...
1: A, rozumiem.
0: Oto nagle na ulicach pojawili się przechodnie niosący anteny na 10 kanał. Bo przecież wtedy odbierano program ze Śnieżnych Kotłów, ten pierwszy i drugi program telewizyjny, na
1: czyli
0: innych kanałach. Natomiast myśmy mieli 10 kanał, z drugiej strony nadawany i bardzo dużo osób nie miało anteny na ten program.
1: Czyli montowali drugą antenę.
0: Tak, i było widać na ulicach ludzi niosących tą antenę na 10 kanał. To było widać, że ludzie zaczynają sobie montować antenę, żeby odbierać ten lokalny program.
1: Czyli nikt nic nie musiał mówić, tylko wystarczyło...
0: Chyba poczta pantoflowa.
1: No to tak.
0: Proszę pamiętać, jeżeli wtedy mieliśmy w Polsce, czy w Jeleniej Górze, 2 programy telewizyjne, pierwszy i drugi, żadnych talerzy, żadnych satelitów,
1: no tak,
0: żadnego internetu, nic więcej. I nagle pojawia się 30% więcej, no bo to jednak
1: no tak.
0: Możliwości, to wszyscy chcą mieć ten lokalny program. Także to tak funkcjonowało.
1: Rozbiliście bank?
0: No, my tam w ogóle o pieniądzach nie rozmawiali.
1: A ty też nie o tym mówię, tylko jako idea, jako pomysł.
0: To... Okazało się, że jest to bardzo nośny temat programu lokalnego. Tym bardziej, że wcześniej był stan wojenny, później te lata 80. Takie, no niby ta indywidualna działalność zaczęła się rozwijać, ale tu dopiero było widać, że można robić wszystko. No i był ten, jaki chyba był też zapał wśród ludzi, żeby to robić.
1: I potrzeba.
0: I chęć, żeby to oglądać. Tak to funkcjonowało.
1: Ja panu przerwałem w momencie, kiedy zaczęliście tworzyć ramy lokalnej telewizji, współpraca z lokalnymi jednostkami kultury. Na czym ta współpraca polega? No bo na początek te wspomniane wywiady.
0: To wywiady były jakby takie... No.
1: A przepraszam, i stworzenie tych zespołów, które...
0: Tak,
1: cztery
0: tak.
1: zespoły, które...
0: No więc z początku jest żywioł. Mhm. Nadajemy, co tylko nam się tam. Później się redakcja się opamiętuje, żeby to po prostu jednak tak nie funkcjonowało. Jakoś to trzeba...
1: Sformalizować?
0: Ucywilizować niemalże, no nie?
1: No bo wy jak taka piracka stacja troszeczkę działaliście.
0: Tak, to wtedy ten początek taki był.
1: No albo radio studenckie, czy telewizja. Też
0: no coś takiego. I teraz zaczynamy tworzyć, więc... Tworzyły się takie cztery zespoły. Jeden zespół prowadził Heniu Szoka. Mhm. Też z kamerą miał dosyć dużo do czynienia, bo prowadził amatorskie kluby filmowe. W związku z tym Heniu Szoka razem z Andrzejem, teraz takim dziennikarzem gazetowym. Nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska. Był zespół stworzony z Józef Sukniewicz, później był Witek Dębowski, który prowadził to radio, i Grzesiu Pakulski. Grzesiu Pakulski kiedyś pracował w jednostce wojskowej i on jako pierwszy miał w ogóle kamerę w Jeleniej Górze. I oni tworzyli taki zespół i
1: Trzeba
0: było zrobić program. Zrobiliśmy w ten sposób, że w jednym tygodniu trzeba było zrobić program na piątek z powtórką w sobotę.
1: Rozumiem, czyli zaczynaliście pracę, teoretycznie mogliście zacząć od niedzieli.
0: Tak, tak.
1: I mieliście czas do piątku,
0: no
1: do godziny 17 mniej więcej.
0: Każdy z zespołów. Zespół Grzesia Pakulskiego, zespół Henia Szoki,
1: Józefa Sukniewicza.
0: Tak.
1: I Wiktor.
0: No i Tomek i ja.
1: Tak.
0: Myśmy zawodowo robili i jeszcze dodatkowo to robiliśmy.
1: Czyli to były zespoły reporterskie, które ruszały w teren? Czy to były. Jak to wyglądało?
0: To byli ci, którzy normalnie na co dzień pracowali w zakładzie pracy, a kończyli pracę i zaczynali swoją pracę amatorską, dziennikarską.
1: Aha.
0: Tak to wyglądało. Także studio funkcjonowało do czerwca, do końca czerwca, od maja do czerwca na ulicy Zgorzeleckiej. Mhm. Oczywiście przy zgrywaniu tych materiałów, oczywiście przypomnę.
1: Cały czas mówimy o studiu telewizyjnym Test.
0: Znaczy Test.
1: Stowarzyszenie Telewizyjne Test. A
0: oczywiście
1: jak się...
0: młodzi ludzie i to dosyć dużo osób było z technikum na ulicy Poznańskiej.
1: Ale wy mieliście jakąś nazwę? Bo mamy.
0: Ale później zrobiliśmy na Atari nazwę Telewizja Jelenia Góra. Z Jelonkiem i tak, to była nasza taka pierwsza. To nawet widać tam, jeżeli się w archiwaliach zerknie na pierwszy program telewizyjny, to on tam jest pokazany. Dużo osób było ze szkoły tej elektronicznej i oni tam już na komputerach coś tam wtedy robili. Oczywiście to było Commodore albo Atari starego typu, no ale to było. I to funkcjonowało do czerwca na ulicy Zgorzeleckiej. I tam już się zdarzyły takie jakby ramy przyszłego programu, bo ciągle był to jednak taki trochę szaleńczy pomysł, że robimy telewizję. Tam wtedy zabłysło parę młodych osób, które dzisiaj zajmują dosyć wysokie stanowiska w Jeleniej Górze, ale też z nami zaczynały jako uczniowie szkół średnich. No i kończymy ten program, ponieważ wakacje się zaczynają, to kończymy ten program, a Tomek się jakby uparł, że zrobimy już prawdziwe studio w MZK. Zaczął się remont, dyrektor MZK wtedy Marek Woźniak jakby wyremontował te pomieszczenia, a myśmy z Tomkiem stworzyli czy zrobili taki kurs dziennikarski dla młodych ludzi, którzy będą w tej redakcji pracować w czasie wakacji. Ten kurs odbył się w Przesiece, w domu wczasowym chyba Bałtyk, to był dom wczasowy Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze. Udostępnił nam ten dom wczasowy wicewojewoda Pawłowski. Dostaliśmy ten, na 2 tygodnie ten dom bez opłat. No i obok jeszcze trzeba było mieć wyżywienie. Mhm. No i było, nie wiem czy pamiętam, 20 chyba parę osób.
1: Zgłosiło się na ten
0: tak,
1: kurs.
0: Tak, zgromadziliśmy tam różnego rodzaju sprzęt. No i przez te 2 tygodnie ci młodzi ludzie uczyli się.
1: I oni mieli stanowić tą redakcję wakacyjną.
0: Tak, tak, znaczy tą redakcję już później od września.
1: Tak.
0: Od września. No i o ten, nie, no tam parę osób było takich, które trzeba było zmuszać, żeby się z czegoś nauczyły. Większość chciała się nauczyć. Jednym z nich był Przemysław Semczuk. W tej chwili piszący te książki takie
1: kryminalne
0: i tak dalej. Przewieźliśmy ten cały sprzęt, zainstalowaliśmy nadajnik, maszt, no i stamtąd się zaczęło nadawać program telewizyjny. No i tam już była, powiedzmy, prawdziwa telewizja. Koniec września 90 roku. Koniec września 90 roku zaczyna funkcjonować ta redakcja. Ona już była znana w Jeleniej Górze. Ludzie już wiedzieli, że ta lokalna telewizja funkcjonuje. Było dosyć dużo odbiorców. Zaczęły się reklamy i zaczęło się zarabiać na tych reklamach na tych, którzy tam pracują. Oczywiście nie na wszystkich.
1: Jasne.
0: Bo część to byli uczniowie. To był ten okres, kiedy likwidowały się zakłady pracy i można było być skierowanym zatrudnienie bezrobotnego. Zatrudnianie
1: stworzenie
0: bezrobotnego.
1: Stworzenie miejsca pracy.
0: Tak, i wtedy urząd
1: płacił,
0: a ktoś zatrudniał kogoś. I to tak funkcjonowało.
1: Jakie reklamy się jako pierwsze pojawiały?
0: To była reklama Aniluxu. Pamiętam jak dziś, to była reklama włóczki. Dyrektor Aniluxu popierał to, w związku z tym tak, to dam wam zarobić reklamę. Scenariusz do tej reklamy właśnie napisał Przemysław Szemczuk, wtedy jeszcze uczeń szkoły średniej. No to taka ciekawostka. No i zaczęły się te reklamy, funkcjonowało to. Ja też tam funkcjonowałem, ale z Tomkiem, kiedy robiliśmy tą nową organizację tego studia, mieliśmy odmienne zdanie, ponieważ Tomek chciał wszystko rzucić na żywioł. Młodzi się mają uczyć, robić i tak dalej. Ja przede wszystkim, który odpowiadałem za sprzęt również.
1: Za tą stronę techniczną.
0: Kamerę, która warta jest tyle, co samochód. Ja mam tak nie interesować się, co się z nią dzieje. Nie. To nie tak, nie tak. Mówię, Tomek, to nie. No to ty jesteś prezes, ty rób. A w międzyczasie bardzo mocno męczył mnie Jurek Karmiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, żeby stworzyć radio lokalne. on był pasjonatem radia. Aha. Myśmy byli pasjonatami telewizji, a on radia. To była instytucja kultury, która współpracowała w ramach tego stowarzyszenia telewizyjnego i on mnie ciągle męczył, żebym po prostu przyszedł do niego i robił radio. Niech telewizja już sobie funkcjonuje, a my stworzymy radio Jelenia Góra. No i przeszedłem do MOK-u, no i tam zacząłem robić później radio lokalne Jelenia Góra. Może o Jeleniej Górze, o radiu później powiemy.
1: Na razie.
0: Natomiast skończymy tą telewizyjną część. No i jest rok 90, ten koniec września, października, zaczyna się ta redakcja rozwijać, robić swoje programy. Zresztą bardzo ciekawe niektóre, nawet niektóre relacje były takie, które poszły do Wrocławia. Między innymi taka duża relacja z wyboru człowieka roku 91. Znaczy 90. chyba.
1: Czyli wy już tworzyliście ten program lokalny.
0: Tak.
1: On się pojawiał co dwa dni, czy tutaj też jeszcze
0: codziennie,
1: czyli codziennie powstawał program.
0: Tak.
1: Do tego współpraca z telewizją publiczną,
0: czyli tutaj akurat
1: z Wrocławia.
0: Tak.
1: I powoli też pojawia się próba tworzenia
0: radia,
1: lokalnego
0: coś
1: radia.
0: Tworzenia,
1: czyli
0: czegoś
1: redakcja
0: nowego.
1: Już na początku tych lat 90. zaczynała działać samo, jakby to powiedzieć, już innymi ludźmi i niekoniecznie musiał
0: była
1: uczestniczyć.
0: Była wymiana oczywiście, bo
1: no pewnie.
0: Kiedy mówiłem o tych czterech zespołach, które w pierwszej części
1: czyli telewizja
0: działali,
1: już się kręciła.
0: Tak, ale te cztery zespoły składały się z ludzi dorosłych, którzy na co dzień pracowali. I oni nie mogli bez przerwy funkcjonować przed południem w zakładzie pracy, a po południu jako dziennikarz.
1: Jeszcze
0: po prostu to się jakoś naturalnie się rozeszło, natomiast powstały te nowe, przyszły nowe osoby, które zaczęły to robić.
1: No i dzięki reklamom pewnie też jakieś już stanowiska tam się pojawiły, które to wszystko spajały. No.
0: Tak. Reklamy to były pieniądze, a wtedy się mówiło, że pieniądze i szybko pieniądze.
1: Lata 90.
0: Po prostu zarabiamy pieniądze. I
1: zarabialiście?
0: No były tam teraz reklamę trzeba zrobić, trzeba ludziom zapłacić. Właśnie z tych pieniędzy, które były na reklamę, płaciło się za realizację tej reklamy, no i za działanie w telewizji. Oczywiście jeszcze przyszła do tego taka rzecz, że Tomek zdecydował, iż w tej pierwszej telewizji zatrudni kabaret Paka. I był kabaret Paka zatrudniony w telewizji lokalnej jako dziennikarze. Mhm. Ja mówię, Tomek, po co? Oni są na tym, ciągle na scenie, wiedzą jak się zachować, to od razu z marszu pójdą. No i robili tam różnego rodzaju działania takie satyryczne, kabaretowe. To się kręciło.
1: Czyli pierwszy kabaret telewizyjny w Jeleniej Górze.
0: No, można tak powiedzieć, że tam jeszcze był to był Krzysiu Langer.
1: Czyli to był taki program publicystyczno rozrywkowo satyryczny, czy jak to
0: on
1: wyglądało?
0: Chyba nie miał jakiegoś takiego kierunku. Co się zdarzyło?
1: Czyli też taka wolna amerykanka.
0: Żywioł total.
1: Czyli pan Langer, podejrzewam pan Rogasewicz?
0: Nie. Lange to był skład inny. Krzysiu Langer, później był Andrzej Marchowski.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
0: I Langer.
1: Ty pana Langera też oczywiście.
0: No.
1: Wspomniałem.
0: I jeszcze, nazwiska uciekają.
1: Aha, czy to nie był pan Ziobro? To był...
0: Ziobro też był wtedy, bo on tam też występował w tej telewizji. I jeszcze był... No, nie pamiętam.
1: Może sobie przypomnimy w trakcie rozmowy.
0: I oni tam robili te programy. No i telewizja trwa. Ja tam funkcjonuję.
1: Trwa, bardzo dokładnie, żeby końcówka nam wybrzmiała.
0: W MOK-u zaczyna się budować radio lokalne. Trzeba pomieszczenia zrobić. Tak, tak. Bardzo hołubił to radio. Tworzymy to radio telewizyjne. Działa telewizja i radio w budowie. Jeszcze nie działa. Nie radio w budowie. Trzeba to zrobić. I w 91 roku nadajemy pierwszą audycję, chyba w październiku 91, pierwszą audycję radiową z MOK-u. Więc na dachu MOK-u jest antena, nadajnik zbudowany przez radioamatora, częstotliwość 60,3 MHz. Jest to. Natomiast w telewizji funkcjonuje ta telewizja. Kanał 10, na którym się nadaje.
1: Trzy kanały wtedy już chyba.
0: Nie, nie. 10 kanał w Jeleniej Górze i dwa...
1: No właśnie dlatego mówię. Trzy kanały, jeden lokalny, dwa ze Śląskich.
0: Ale telewizja publiczna ma zarezerwowany kanał 10 na Kowary. Ponieważ ze Śnieżnych Kotłów bardzo źle się odbiera tam program pierwszy.
1: Czyli wy wchodziliście w pasmo jakby tak?
0: Jeszcze nie ma. Oni mają zarezerwowane, ale nie ma nadajnika.
1: Rozumiem.
0: I ja Tomka przestrzegałem dosyć często, że mówisz, słuchaj, ale to tak będzie, że jak oni tam uruchomią ten nadajnik, to my będziemy musieli się po prostu wycofać z tego nadajnika. My nie mamy żadnej koncesji, nic nie mamy. Nie? Nadajemy ciągle piracko. A tam telewizja publiczna będzie nadawać zgodnie z przepisami.
1: Tak.
0: I kiedy zaczął się ten nadawać ten nadajnik w Kowarach, to zaczęły były problemy z tym. Były problemy z nadawaniem tego programu. Trochę śnieżyło, trochę... Natomiast takim jakby kamieniem do trumny tej telewizji był mało znaczący fakt. Oto chłopcy w redakcji, coś im spadło za ten nadajnik, nie zastanawiając się nad niczym, odkręcili wszystkie kabelki, nie, żeby odsunąć to wielkie urządzenie radzieckie wtedy jeszcze, wysprzątać, z powrotem założyć, zakręcić.
1: Ale podejrzewam.
0: I się okazało wieczorem, prawie nie ma programu. Śnieży, ledwo widać. No i wtedy wołają mnie, ja byłem o tej części jakby technicznej. No i się okazało, że kiedy oni to odkręcili, wyłączyli zasilanie na dole, ale na górze nadajnik był ciągle pod napięciem. Trzeba było również całość wyłączyć, a oni tego nie zrobili i spalił się nadajnik. Drugi raz.
1: Mhm. Kiedyś pierwszy raz uderzenie pioruna.
0: Tak, a drugi raz tutaj. No i się okazało, że i tu ten nadajnik już będzie źle funkcjonował. Ponieważ i kanał 10, i ten program źle nadaje, Tomek zaczął szukać u Rosjan, którzy opuszczali Legnicę. Oni opuszczali wtedy, wojska radzieckie opuszczały Polskę. Zaczął szukać pewnego rodzaju kontaktów, żeby nabyć taki nadajnik. Rosjanie mieli takie nadajniki w Legnicy, ponieważ retransmitowali dla tych mieszkańców, czy dla tej jednostki program lokalny. No i znalazł tam kontakty z tymi wyjeżdżającymi z Polski Rosjanami. Nawet już się z nimi umówił. No i już nie będę mówił nazwisk. Pewne osoby ze studia radiowego pojechały po ten nadajnik. Sierżant był umówiony, pieniądze były, chłopcy pojechali.
1: Radiowego czy telewizyjnego?
0: Ciągle mówimy o telewizji.
1: Czyli
0: radio jeszcze
1: jest w
0: budowie. I ten pojechali do Legnicy, spotkali się z tym, umówili się, że ten nadajnik będzie dla Jeleniej Góry, tylko nie kupili Glosta dla stowarzyszenia, tylko dla siebie. I w ten sposób powstał AWAN. Na tym nadajniku, który miał być, tutaj powstał AWAN.
1: Czyli można powiedzieć, że AWAL powstał, bo ktoś zobaczył, że można na telewizji zarabiać i zamiast takiego, no jak do tej pory to wyglądało, działania społecznego, oddolnego działania pasjonatów, no to ktoś zaczął już tworzyć komercyjną telewizję, pierwszą komercyjną telewizję w Jeleniej Górze.
0: Tak, i ponieważ hasło, które się wtedy rozwijało w Polsce, było takie, to co nie jest zabronione, jest dozwolone. W związku z tym nie było przepisów, które by ograniczały telewizję, bo nikt o tym nie myślał. W związku z tym nie było przepisu, który mówił, że nie wolno. W związku z tym wolno. No i na takiej zasadzie grupa społeczna, która funkcjonowała tworząc tą telewizję Jelenia Góra, ciągle myślała o tej społecznej funkcji. Mhm. Oczywiście były już reklamy, były już pieniądze, ale nie główna działalność komercyjna. Natomiast grupa ludzi, która pojechała po ten nadajnik, po prostu utworzyła komercyjną stację.
1: No lata 90., tak, czyli lata tworzenie biznesu. Tak. AWAL mocno się różnił od tego, co wy robiliście?
0: To znaczy przede wszystkim sprzętowi. Mhm. Sprzęt był o wiele lepszy. Grupa już była trochę wprawiona. Do tego włączyły się jeszcze niektóre osoby z miasta. No i to zaczęło funkcjonować, ale było oczywiście taką telewizją czysto komercyjną.
1: O AWAL-u jeszcze być może kiedyś porozmawiamy, natomiast tutaj kończymy opowieść o jeleniogórskiej telewizji i jeszcze kiedyś będę miał przyjemność Państwa zaprosić na rozmowę o radiu. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję również.
1: A dzisiaj o początkach telewizji w Jeleniej Górze miałem przyjemność porozmawiać ze Zbigniewem Dygdałowiczem z Jeleniogórskiego Centrum Kultury Łażej Stachy.
2: SK2.

0: 9, Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia w Małopolsce. W Sierprawiu w jednym z domów doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. Jak ustalili nasi reporterzy, w domu doszło do awantury. Sprawcą jest 47-letni mężczyzna, który przyjechał do 45-letniej kobiety. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa w poniedziałek w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się też z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
1: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20.
0: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Za nami pierwsze mecze 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Widzew Łódź się zremisował z Wieczystą 2-2. W drugim wczorajszym spotkaniu Wisła Kraków wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław i dzięki temu awansowała na drugie miejsce w tabeli.
2: W myśl mojej zasady najpierw kawa, potem sprawa. Ja już uruchomiłem radiowy ekspres, no ale też przechodzę do ważnej sprawy, jaką jest nasze co sobotnie spotkanie. To Radio Śniadaniowe, zaczynamy, Michał Hanczak, a na dobry początek Sun & Gracie Filip Lato. Na dobry nastrój na sobotę.

0: Marisa na antenie Radia SK2. Radio Śniadaniowe co sobotnie rozkręca się na dobre, a ja jak zawsze staram się znaleźć dla Was kilka inspiracji na ten weekend, co można robić w Waszej okolicy. No jeżeli Waszym miastem jest Warszawa albo mieszkacie rzeczywiście gdzieś blisko, to możecie udać się pod Pałac Kultury na Plac Centralny, bo tam w rozkładzie jazdy dzisiaj Mistrzostwa Motorniczych i to europejskie. Tak, tak, są takie zawody, w których mierzą się ci, którzy kierują tramwajami. No i dzisiaj zjadą do Warszawy, żeby rywalizować w nietypowych czasami konkurencjach. O tym rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
1: Dyscypliny są różne, niektóre są bardzo widowiskowe, jak już dość znane zbijanie kręgli tramwajem.
0: W tej i innych nietypowych konkurencjach zmierzą się drużyny z całej Europy. Będzie ich ponad 20, będzie też jedna drużyna z Australii i oczywiście nie zabraknie także polskich reprezentacji.
1: Polskę będą reprezentowały dwie drużyny. Warszawa jako gospodarz imprezy i Gorzów Wielkopolski.
0: Bo to właśnie z Gorzowa pochodzą aktualni mistrzowie kraju, jeśli chodzi o motorniczych. Trzymamy kciuki, żeby wszystko poszło po właściwym torze, zwłaszcza naszej reprezentacji. A rzeczywiście, jeżeli chcielibyście podziwiać, pokibicować, zobaczyć jak to wygląda, to już od 11 tak naprawdę te zawody pod Pałacem Kultury się zaczną. Dojechać można, no wiadomo, no tramwajem.

Bez końca. To nowy hit Oskara Cymsa na antenie Radia SK2. Bardzo życiowy, bo pewnie przyznacie sami, że w domu można sprzątać bez końca. Jak człowiek skończy, to praktycznie może zaczynać od początku. Mam jednak nadzieję, że nie tylko sprzątanie wam dzisiaj w głowie i macie też trochę czasu na przyjemności, słuchając przy okazji Radia SK2. Tu gramy 100% polskich hitów. Michał Hanczak, witam serdecznie w Radiu Śniadaniowym, czyli w programie, w którym lubię sięgać po płyty, które kończą 10, 20, 30 lat i czasami te płyty trochę odkurzam, to tak a propos sprzątania sobotniego. No i właśnie teraz sięgnę po album, który przedwczoraj skończył 30. Dzisiaj takich albumów przypomnę kilka. Sun Machine to jest album zespołu Mysłowic, który ukazał się we wrześniu 96 roku i był drugim albumem tej grupy, chociaż pierwszym nagranym w powiększonym składzie, bo właśnie wtedy do ekipy dołączył Przemysław Myszor. I tak naprawdę od tej płyty zaczęła się też spora kariera grupy Mysłowic, bo sporo osób poznało ich dzięki piosenkom z tej płyty. Zresztą płyta była nominowana do Fryderyka, a panowie odebrali złotą płytę za sprzedaż tego albumu. A wtedy to było nie byle jakie wydarzenie, bo tych płyt trzeba było sprzedać naprawdę dużo i jeszcze wygrać z piractwem. Co pochodziło z płyty Sun Machine? No na przykład Peggy Brown, bardzo znany hit, który otwierał ten album, ale singlem, który promował tę płytę i stał się jednym z największych hitów grupy Mysłowic, była piosenka z twarzą Marilyn Monroe i właśnie teraz sobie tę piosenkę odkurzymy. SK2.

0: Meluzyna w sobotni poranek brzmi doskonale, prawda? To dla wielu wizytówka Małgorzaty Ostrowskiej, ale też odblokowywacz wspomnień, no bo przypomina czasy dzieciństwa i filmy o panu Kleksie. Meluzyna już za nami, ale jeszcze do 10:00 trochę polskich hitów wam zagram. Między innymi Kamil Bednarek i Messiah będą, czyli Szukając Szczęścia, ale będą też Kuba i Kuba ze swoim nowym kawałkiem pod tytułem Chłopaki. A Chłopaki pod tytułem Nasza reprezentacja siatkarzy dzisiaj o 15:00 gra mecz w 1/8 Mistrzostw Europy, także bardzo mocno będziemy trzymać kciuki. Obróbcie się ze wszystkim, żeby o 15:00 móc oglądać i kibicować. Gramy dzisiaj z Łotwą.
1: SK2. Reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
4: Stokrotka.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

0: Fajne z nich chłopaki. To Kuba i Kuba w Radiu SK2 ze swoim nowym singlem pod tytułem Chłopaki, o tym, że panowie czasami też płaczą. Zresztą Kuba i Kuba byli tu u nas i nieco więcej o tym opowiedzieli.
1: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego
2: Oczywiście
1: robić.
2: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, tak, by ich tak, było jak najmniej.
0: A no właśnie, dziś życzę wszystkim łez co najwyżej ze wzruszenia. Jak ktoś na przykład wybiera się na jakiś ślub albo inną ładną uroczystość rodzinną, albo po prostu może dłużej poleżeć w łóżku, to też jest powód do tego, żeby się wzruszyć i ze szczęścia popłakać. Za chwilę 10, za chwilę newsy, a potem gramy kolejne polskie hity.
3: SK2. Reklama.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
4: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
5: Stokrotka.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.

0: aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1+1 gratis czekają na Ciebie.
6: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Trzymam kciuki za to, żeby sobota mijała wam naprawdę fajnie, a jeżeli chcecie podkręcić emocje, to koniecznie musicie wpaść dzisiaj do Cieplic. Tam o 19 czeka na was Zalia, a o 20.30 Rogucki i Normalni Ludzie. 21.30 to DJ Igor. Natomiast rusza też Strefa Światła, o 20.00 Mappingi, a także pokazy na przykład na ekranach wodnych.
9: 10. Agata Chruściak, zapraszam. Polskie śmigłowce znów poderwane, potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To w związku z kolejnymi rosyjskimi atakami dronów na Ukrainę. Wojsko monitoruje sytuację i zapewnia, że to działania prewencyjne. Poseł Wojciech Król nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej. Dlaczego, to wie Mateusz Gołębiewski.
10: Sąd uznał, że areszt byłby środkiem nadmiernym i niezasadnym. Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne. Łącznie ma ich 4. Śledztwo dotyczy podejrzeń o przyjmowanie korzyści od przedsiębiorców. Poseł nie przyznaje się do winy i opuścił sąd z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.
9: Województwa lubelskie i podkarpackie, to tu odbędą się dziś specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe. Startują za godzinę, a organizuje je MSWiA z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Mieszkańcy dowiedzą się m.in. co oznaczają nowe alerty RCB i co robić, gdy zagrożenie zastanie nas w budynku.
11: Kilka chwil po 10:00, czas na kolejną godzinę z Radiem Śniadaniowym, czyli naszym cosobotnim spotkaniem w Radiu SK2. Michał Hanczak, dzień dobry. No w tej godzinie tak z przymrużeniem oka m.in. o eksmisji dla wspólnej. Będzie o głośnej aferze wokół pewnego serialu i zagram wam serialową piosenkę. Ale najpierw Wilki, Sen o Warszawie.

0: zespół Kombi, hit Avignon już za nami na antenie Radia SK2. Przed nami m.in. Sanach i Hip Hip Hura. Tak można krzyczeć na cześć Zosi, nastolatki, która w tym tygodniu pokonała samą siebie, ale też jako pierwsza nastolatka przepłynęła wpław jezioro Jeziorak. To Zosia Burkiewicz z Iławy, 17-latka, która spędziła w wodzie 10 godzin, żeby to osiągnąć. Po drodze miała tylko króciutkie przerwy na żywienie, na przykład wtedy pochłaniała rosół, banany albo naleśniki, no i dała radę. A zaraz potem, jak wyszła na ląd, powiedziała:
1: nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie. Były sprzyjające warunki.
0: I o to w życiu chodzi, żeby spełniać marzenia. Teraz Zosia ma więcej czasu spędzić na lądzie niż w wodzie, bo przed nią matura, więc zabiera się za naukę, przynajmniej tak twierdzi. Aczkolwiek ja jestem spokojny, bo nawet jak będzie musiała lać wodę, to wiadomo, że ona z wodą za pan brat. A czy wy jakimś sukcesem z tego tygodnia się pochwalicie? Oczywiście nie muszą być to tak ekstremalne sukcesy. Cieszmy się z małych rzeczy, jak to śpiewała Sylwia Grzeszczak. Więc jeżeli ktoś chciałby o czymś opowiedzieć, czymś się pochwalić, to zawsze na Messengerze Radia SK2 może zostawić głosówkę.
2: SK2.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta, to słychać.

0: Pieprz i sól do porannej jajecznicy jak znalazł. Kasia Kowalska serwowała. Zresztą do tej wokalistki jeszcze dzisiaj wrócimy przy okazji pewnego jubileuszu, ale to później. Teraz w Radiu SK 2 afera. Wybuchła w tym tygodniu afera wśród fanów pewnego popularnego serialu, no konkretnie na Wspólnej, ponieważ po latach zmieniono czołówkę tego serialu. No i zabrakło w tej czołówce piosenki, którą wszyscy znali od lat, czyli piosenki śpiewanej przez Krzysztofa Krawczyka. Dużo się pozmieniało w tej czołówce, no i rzeczywiście mnóstwo osób suchej nitki na producentach serialu nie zostawiło, bo ta nowa czołówka w ogóle im do gustu nie przypadła. Nie wiem, czy produkcja pod naporem tych wszystkich głosów przywróci głos Krzysztofa Krawczyka do czołówki, ale my tu gramy 100% polskich hitów, no i jesteśmy od tego, żeby wam zagrać taką piosenkę, którą lubicie. Więc jeśli telewizja nie chce, to Radio SK2 wam na Wspólnej Krzysztofa Krawczyka zagra. Jeżeli znacie jakiegoś fana tego serialu, oburzonego nową czołówką, to szybko dajcie mu znać, żeby włączył Radio SK2, zwłaszcza, że gram pełną wersję tego nagrania.
1: SK2.

0: Marisa idzie za ciosem po hicie Odkochaj, który zresztą grałem wam już dzisiaj rano. Przyszedł czas na nowy singiel Będzie Pięknie. I to jest jedna z naszych nowości w Radiu SK2, gdzie gramy 100% polskich hitów. Za chwilę na dowód tego kolejne z nich od Lanbery czy Farby na przykład. Ale wcześniej pytałem o sukcesy z tego tygodnia, mówiąc o tym, że pewna nastolatka w pław przepłynęła jeziorak. Nie róbcie tego sami w domu, ona bardzo dużo trenowała, zanim to zrobiła. Ale jeśli chodzi o wasze sukcesy, te mniejsze i większe, bardzo proszę, można nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK2, tak jak zrobiła to Martyna.
1: Dzień dobry, ja się chciałam pochwalić. Dostałam podwyżkę od szefowej i nie musiałam się o nią prosić.
0: To takie rzeczy są możliwe? Bez proszenia? No chyba, że prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i sama sobie jesteś szefową. No w takiej sytuacji to wiadomo, że zawsze można przyznać sobie premię i nazwać się pracownikiem miesiąca.
2: SK2. Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
11: Kupuj Best VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Jak sobota to?
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: I po reklamie.

0: Kasia Cerekwicka na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 11. Za chwilę najświeższe newsy z kraju i ze świata, a potem w radiu śniadaniowym będę miał dla was złoto, dosłownie, bo to będzie hit od Mroza, ale będzie też Ich Troje z hitem Powiedz. Jeżeli chcielibyście Ich Troje zobaczyć na żywo, to dzisiaj warto uderzyć do Żagania. No mam nadzieję, że część z was przynajmniej ma blisko, bo w Żaganiu przez ten weekend trwa jarmark Świętego Michała, a w ramach tego jarmarku także koncerty z cyklu SK Music Tour. Ostatnie już w tym sezonie. No i dzisiaj na scenie właśnie zespół Ich Troje. Jutro kolejne koncerty, m.in. Edyty Górniak czy Haliny Frąckowiak. Zapraszamy, szczegóły oczywiście znajdziecie w internecie, a koncerty odbywają się na podzamczu Żagańskiego Pałacu Książęcego, a wstęp oczywiście jest wolny. No i naszą ekipę też tam spotkacie.
1: SK2. Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: 5931.
13: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na ciebie.
16: Do soboty Rożek Koral 110 ml różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
15: Spotkajmy się w Biedrze.
17: I po reklamie.
18: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Były partner sprawcą strzelaniny w Sieprawiu koło Myślenic. Do tragedii doszło wieczorem w jednym z domów. Policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej.
19: 47-latek wyciągnął broń czarnoprochową, strzelił do niej, a następnie oddał strzał w swoim kierunku.
18: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł, kobieta trafiła do szpitala. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Niezbędny do tego jest jednak podpis Karola Nawrockiego, a ten zapowiada własny projekt. Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów. Ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Polska remisuje w Brisbane z Australią 1-1 po pierwszym dniu meczu Grupy Światowej i Pucharu Davisa. Max Kaśnikowski przegrał 3-6, 0-6 z 9. tenisistą globu Alexem de Minaurem, a Kamil Majchrzak wygrał z Jamesem Duckworthem 2-6, 6-3, 6-3.
0: Minuta po 11. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe. Na dobry początek tej godziny perfekt i raz po raz Grzegorz Markowski za kilka dni będzie obchodził urodziny, więc już teraz go pozdrawiamy. W tej godzinie też będzie o płycie, która kończy dziś 30 lat. Podpowiem, że to płyta ONA.

0: będziesz też.
1: Ostatnio możemy obserwować Edytę Bartosiewicz w zupełnie nowej roli, roli trenerki, ponieważ dołączyła do składu jurorskiego The Voice of Poland. A w Radiu SK2 oczywiście cały czas sięgamy po jej hity, bo warto po nie sięgać. To są piękne piosenki, jak właśnie ta przed chwilą, czyli Ostatni. Za chwilę BRO i jego hit Wychowany w Polsce, a w polskich miastach dużo się dzieje, na przykład Rzeszów testuje szkolną ulicę. To ulica przed jedną ze szkół w centrum miasta, która została zamknięta dla ruchu. Nie mogą podjeżdżać tam samochody. Za to postawiono tam leżaki, rośliny w doniczkach i na przykład wyrysowano czy wyklejono różnego typu gry na asfalcie. To po to, żeby młodzież czy dzieci, które w tej szkole się uczą, miały miejsce do zabawy i relaksu, no i żeby po prostu było bezpiecznie. Mówi Marcin Piecyk z Urzędu Miasta Wrzeszczą. Miały miejsce do zabawy.

0: to także zawsze te parę miejsc parkingowych by się tutaj przydało.
1: Zdanie, jak słychać, podzielone. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia w samochodzie na przykład. Ten pilotaż szkolnej ulicy w Rzeszowie potrwa do końca września, a jeśli chodzi o szkołę, to wiadomo, że szkoła najfajniejsza jest w soboty, kiedy nie trzeba do niej chodzić.
2: SKD.

O, jak ten czas szybko leci. I nie myślę wcale o tym, że jest już grubo po 11. W sobotę przecież się nie spieszymy, prawda? Ale o tym, że minęło 30 lat od premiery pewnej płyty. Za nami Lady Punk i Mniej niż Zero, a przed nami piosenka z płyty, która dokładnie dzisiaj kończy 3 dekady. No i jest jedną z najważniejszych płyt lat 90. w polskiej muzyce. Myślę tutaj o zespole ONA i o ich drugiej płycie pod tytułem Bzzz. Był taki album, który ukazał się właśnie 19 września 96 roku i nieźle namieszał na listach sprzedaży i w ogóle na polskiej scenie, no bo wiadomo, że Agnieszka Chylińska już od pierwszego albumu pokazywała, że jest bezkompromisową wokalistką. Drugi album tylko tę pozycję ugruntował, no ale też przyniósł fantastyczne piosenki, takie jak na przykład Krzyczę Jestem, Nie chcę dawać tego co najlepsze. No i oczywiście jedna z najważniejszych i chyba najbardziej znanych piosenek grupy ONA i Agnieszki Chylińskiej, czyli Kiedy powiem sobie dość. I ten hit właśnie teraz z tej dwukrotnie platynowej płyty wam zagram.

0: Mateusz Ziółko na antenie Radia SK2. Za kilka chwil m.in. Kuba i Kuba i hity pod tytułem Stygnie lato. No z nich to też są niezłe ziółka, ale zanim lato wystygnie na dobre, to jeszcze można się rozgrzać na przykład na błoniach PGE Narodowego. Jutro warto wybrać się w to miejsce, bo jutro koło stadionu w Warszawie Narodowy Dzień Sportu, czyli atrakcje darmowe dla całych rodzin. Będzie można spróbować różnych dyscyplin sportowych po to, żeby od najmłodszych lat dzieci zarażać się pasją do ruchu i do sportu. Między innymi będzie miasteczko lekkoatletyczne, będzie można spróbować kickboxingu, futsalu, hokeja na trawie, lacrosse, capoeiry, albo na przykład też wrotek czy palanta. Będą znani sportowcy, będzie też nasza ekipa, no bo Radio SK2 wspiera bardzo mocno tego typu działania. No i oczywiście Narodowy Dzień Sportu koło PGE Narodowego również to jutro.
1: SK2. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
7: Mama! Cześć, kochanie.
8: Co chcecie na obiad?
9: Demoulas pire!
10: Pierogi z serem!
11: Makaron carbonara!
12: Fasolka po brytońsku.
8: Kochani, to nie jest restauracja.
12: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
8: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
13: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
14: Kupuj Best VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

0: po góralsku, bojo cię kocham, na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 12. O, teraz będzie o amorach w lasach, niekoniecznie w górach. Jeżeli wybraliście się albo wybieracie na grzyby, to uważajcie, ostrożnie, bo w lasach rzeczywiście zaczęły się amory. Jelenie zaczęły swoje randkowanie, czyli rykowisko. A nieco więcej z mikrofonem wśród zwierząt zgłębił na ten temat nasz reporter Rafał Różycki.
1: W lasach możemy już teraz usłyszeć ryk jeleni. Karolina Garbowska, Nadleśnictwo Bełchatów. Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce jeleni, chodzą po lesie i ryczą. Jest to bardzo spektakularny moment.
2: A taki ryk można już usłyszeć z daleka.
1: Tak jest. Słysząc na żywo ten ryk byka, to czujemy, jakby nam się ziemia trzęsła pod nogami. Tym swoim rykiem pokazuje swoją siłę.
0: O ciekawostkach, czasem też całkiem pikantnych, dotyczących jeleni i ich rykowiska, jeszcze sobie po godzinie 12 w Radiu SK2 porozmawiamy, ale już teraz sobie myślę, że no te samice to nie mają najłatwiej w życiu, bo zawsze trafią na jakiegoś jelenia.
3: SK2. Reklama.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro, od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Jak sobota to?
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: 5, 9, 31.
14: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
20: Cześć moi kochani, witam was gorąco i od razu zapraszam do hali sportowej w SP8 w Jeleniej Górze. Dzisiaj w ramach turnieju kwalifikacyjnego do Centralnej Ligi Juniorów czeka was kolejne spotkanie. NBA Jelenia Góra kontra Znicz Basket Pruszków, to punktualnie o godzinie 13. Potem kolejne spotkanie między Gdynią i Gliwicami, a do tego masa dodatkowych atrakcji dla kibiców. SP8 w Jeleniej Górze.
3: Agata Chruściak, zapraszam. Wojskowe lotnictwo zakończyło operowanie w powietrzu. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Śmigłowce poderwano po 9 w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainę. To kolejny incydent w ostatnich dniach. Przed eskalacją wojny ze strony Władimira Putina ostrzegał w ostatnim czasie premier Donald Tusk, ale też inni europejscy przywódcy, m.in. Finlandii, Szwajcarii czy Francji. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie w Kujawsko-Pomorskim. Mowa o dopuszczeniu się innej czynności seksualnej wobec 3 uczennic. Skierowano wniosek o przesłuchanie nieletnich w obecności psychologa. Jan Urban odmładza kadrę na liście piłkarskiej reprezentacji. Nowe twarze: Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 74.
13: Jeśli są lewe obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowymi. Musimy grać jednym systemem.
3: A Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów w piątek.
0: I mamy już sobotnie popołudnie, ale powolutku, nie spieszmy się za mocno, zajmijmy się miłymi tematami, między innymi rykowiskiem jeleni. Za chwilę znowu zajrzymy do lasów, ale wcześniej zagram między innymi szampana. Od Sanach będzie też Manam, po to jesteś na świecie. Michał Hanczak, Radio Śniadaniowe w Radiu SK2. Dzień dobry.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Jeden z tegorocznych hitów od męskiego grania, Igor Herbut, Zalia i oczywiście Vito Bambino, Tańczę w Radiu SK2. No one też tańczą, ale bardziej to jeszcze nawołują, ryczą wręcz, stąd nazwa rykowisko. Myślę tu o jeleniach. Wracamy do tematu, który jest naprawdę bardzo intrygujący i jest wyjątkowym spektaklem, chociaż lepiej oglądać go z perspektywy albo posłuchać w radiu, co tam się w tych lasach dzieje. Rykowisko jeleni rozpoczęło się na dobre, a nieco więcej na ten temat zdradził nam Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Jelenie, jak mówi, najbardziej aktywne są wieczorem i rano.
2: Porykiwanie przeróżne, bo to jest taki ryk tubalny. Młodsze byki zawodzą, takie mają koniec, tak zakończą z tęsknotą. Dorosły, potężny, na końcu wydaje takie czyli ja tutaj rządzę i wara wam ode mnie.
1: Brzmi to może zabawnie, ale kiedy spotkamy takiego ryczącego jelenia na swojej drodze, a przecież teraz sporo osób jeździ do lasów, żeby zbierać grzyby, no to może już wcale tak wesoło nie być. No właśnie, co zrobić, gdy spotkamy na swojej drodze jelenia?
2: Nie grozi nam nic ze strony jeleni. To jest mit czasami. Oczywiście, że może być tak, że byk będzie blisko nas, usłyszy jakieś tam trzaskanie gałęzi pod naszymi stopami i zbliży się do nas, ale kiedy nas rozpozna, że no nie jesteśmy łanią, prawda, to sobie pójdzie, on nie będzie z nami walczył.
1: Wiadomo, ostrożności nigdy za wiele, a jeśli chodzi o same jelenie, to oprócz tego, że ryczą, żeby odstraszyć konkurentów, to zażywają też błotnych kąpieli. To jest takie leśne spa, które ma przyciągnąć samice.
2: Zmienia się cały zapach tego jelenia. Ich mocz daje taki bardzo mocny, piżmowy zapach. To jest dla jeleni Chanel numer 5. One sikają do tego błotka, taplają się w nim. No oczywiście dla łań, czyli dziewczyn, no to jest coś niebywałego, Old Spice. I one wtedy zakochują się bardziej.
1: Przypominam raz jeszcze, że w tym wejściu antenowym mówiliśmy o jeleniach na rykowisku, nie o ludziach. Także jeżeli ktoś się w tej chwili włączył, to proszę, drodzy panowie, nie brać ostatniej wypowiedzi pana leśnika za inspirację.
3: SK2.
1: Rykowisko jeleni w lasach potrwa do połowy października, a w Radiu SK2 radio śniadaniowe trwa w najlepsze teraz. Ania Dąbrowska.

0: Pamiętaj mnie.
1: Czy będziemy się pamiętać? O to w swoim hicie pytała Sarsa w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe i teraz znowu was zabieram w podróż do lat 90. Dzisiaj już świętowaliśmy 30 lat albumu Bzz zespołu ONA. Było też 30-lecie płyty Sun Machine grupy Mysłowic, ale odrobinę starsza, bo 32 lata, kończy w połowie września debiutancka płyta Kasi Kowalskiej Gemini, z której za kilka chwil zagram jeden z hitów. To jest płyta, za którą Kasia Kowalska odebrała podwójnie platynową płytę. Pierwsze takie trofeum w swojej karierze.
2: To do dzisiaj jest dla mnie naprawdę ogromne wyróżnienie i to, że za swój pierwszy album Gemini dostałam platynę. Już nawet nie pamiętam, ile to się wtedy dostawało, za jaką sprzedaż płyt, bo to były zupełnie inne skale. Ale tak, dzisiaj dumnie patrzę na nią. Wisi u mnie w piwnicy na ścianie.
1: A my z przyjemnością wracamy do tej płyty. Ostatnio jest to o tyle łatwe, że po pierwsze wiadomo, że album można znaleźć w serwisach streamingowych, ale też ukazał się wznowiony na winylu z dodatkową piosenką, która wtedy na płycie Gemini się nie znalazła. Kasia Kowalska też ogłosiła ostatnio szczegóły swojej jesiennej trasy koncertowej. Będzie dużo koncertów w wielu polskich miastach. Sprawdzajcie szczegóły w mediach społecznościowych tej wokalistki. A ja gram z albumu Gemini piosenkę pod tytułem Jak rzecz. SK2

0: nadzieję, że niczego wam dzisiaj nie brak. To sobotnie wczesne popołudnie. No może wam brakuje kolejnego zwycięstwa naszych siatkarzy w Mistrzostwach Europy. No za to będziemy trzymali kciuki już dzisiaj od godziny 15. Przypomnę, że nasi siatkarze zagrają w 1/8 finału. Dzisiaj zagramy o 15 z Łotwą i mam nadzieję, że będzie łatwo. Kibicujemy oczywiście w Radiu SK2 i gramy 100% polskich hitów po krótkiej przerwie. Liber i Sylwia Grzeszczak. Co z nami będzie?
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: I po reklamie.

0: To jedna z piosenek z dostępnej już dla wszystkich płyty Artura Rojka Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Ta płyta ukazała się wczoraj, na niej właśnie hit Mirafiori, który pokochaliście całym sercem i bardzo dobrze, ja też go bardzo lubię. No, świadczy o tej miłości miejsce pierwsze w gorącej polskiej dwudziestce. Całe notowanie na sk2.pl, tam możecie głosować, a lista każdy piątek po 18 w Radiu SK2. Do piątku na razie nie spieszmy się za mocno, cieszmy się tym weekendem, który się rozkręca. Za chwilę z wami Antonina van Dessel, a ja mówię wam do usłyszenia za tydzień. Michał Hanczak, cześć!
1: SK2. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta, Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
12: Spotkajmy się w Biedrze i po reklamie.
14: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Ma być sprawniej i bezpieczniej. Do końca roku w województwie lubelskim ma się pojawić 1000 automatycznych syren alarmowych. Obecnie jest ich 350. Powstaje też aplikacja na telefon, która ma ulepszyć przepływ informacji. To zapowiedział w Lublinie Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
15: Będzie też moduł SOIA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnej.
14: A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się trening reagowania na sygnały alarmowe. Nawet godzina opóźnienia i odwołane pociągi to przez zarwaną trakcję kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Ruch pociągów jest wstrzymany, pociągi dalekobieżne jadą objazdem, regionalne są zastępowane autobusami. Ruszył największy autostopowy wyścig na świecie, czyli Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają za zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii.
16: Czy ty cieszysz się, że jesień nadchodzi?
17: Jesteś... Nie bardzo, ja jednak lubię lato.
16: Czyli nie jesteś jesieniarą?
17: Nie, niekoniecznie.
16: No, a ja akurat jestem jesieniarą, więc z dwojga złego lepiej być jesieniarą w tym momencie, bo od 23 tak. Już astronomiczna jesień nadciąga. Wiesz o tym?
17: No wiem, no ja wiem, że płaszcz to wszystko ma swój urok, ale jednak...
16: herbatki zimowe lubisz i jesienne.
17: Tak, tak,
16: no
17: to, tak. Jednak, to jest ten plus.
16: To jednak trochę jesieniara. Antonina van Dessel, dzień dobry w sobotę. Zaczynamy nasze spotkanie.
1: 100% polskich hitów.
3: Polskich hitów.
1: SK2.
16: A zaczynamy muzycznie bardzo dobrze. Grzegorz Chyży, Pod wiatr, już teraz w SC2. Posłuchajmy.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Piosenka z lekkim pazurem i w takim fajnym tempie. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie. Tym razem przychodzę do Was z kartką z kalendarza, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat. Tak, dobrze słyszeliście, mówienia jak pirat. Czyli mamy święto wszystkich tych, którzy chociaż raz marzyli, żeby zamiast zwykłego dzień dobry powiedzieć: witajcie szczury lądowe. Dzisiaj to wszystko jest dozwolone i to jest naprawdę dobra wiadomość, dlatego że w sobotę człowiek no i tak czasem mówi rzeczy, których nie rozumie nawet on sam. Więc dzisiaj można jest na to przyzwolenie. I zobaczcie, tym sposobem nagle zwykła sobota robi się przygodą. Oby tylko bez szukania skarbu pod kanapą.
1: SK2.
0: A teraz nowość. Co mi tam?

bicie tłum, gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Takim klasykiem polecieliśmy Lady Punk, Zamki na piasku. Dziś o 15:00 polscy siatkarze zaczynają fazę pucharową Mistrzostw Europy. I na początku Łotwa, czyli koniec grania na spokojnie. Teraz nie ma już miejsca na żadne wpadki, no bo przegrany niestety żegna się z turniejem i wraca do domu. Polacy w grupie wygrali 4 mecze, a na koniec po 5-setowym boju ulegli niestety Bułgarii, więc no dzisiaj czas wrzucić na wyższy bieg. O 15:00 trzymamy kciuki, będę sprawdzała, co tam się dzieje i będę dawała znać. Kibicujemy, robimy swoje, no bo panowie, dzisiaj piłka po naszej stronie. Tak ma być. SK2.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 5931.
8: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 14. To był Baranowski, który lubi być z nią. Po godzinie 14. Karla Fernandez, Dawid Kwiatkowski z Margaret i Wilki. To tylko na początek, a później, no zostańcie i przekonajcie się, jakie polskie hity czekają na Was w kolejnej godzinie naszego spotkania. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na Ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
10: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Cześć moi kochani, tu Błażej Stachewicz ponownie i ponownie zapraszam Was na kolejny, drugi, środkowy dzień festiwalu Wonderland Asia. Tym razem orientalne klimaty na festiwalu w Cieplicach. Start dzisiaj o 20:00, jeżeli chodzi o mappingi, ekrany wodne, a także laserowe show. Natomiast na scenie ruszamy o 19:00. Dziś Zalian, a także Rogucki i Normalni Ludzie.
13: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobne słowa płyną z Paryża i Tallina. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
14: Emmanuel Macron ostrzegł w ostatnim przemówieniu przed zagrożeniem hybrydowym i wezwał rząd do działań. Oczekuję, że rząd opracuje plan ochrony przed atakami dronowymi i cyberatakami. Minister obrony Estonii Martin Herem zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o pomocy nuklearnej.
13: Teraz Niemcy. Na lotnisku w Monachium samochód zderzył się z samolotem na płycie lotniska. Ciężko ranny został kierowca. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Polacy zagrają z Łotwą. Nasza siatkarska reprezentacja powalczy o ćwierćfinał Mistrzostw Europy za 45 minut. W swoim ostatnim meczu grupy B podopieczni Nikoli Grbicia, mimo porażki z Bułgarią, awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
0: Ja wiem, jaki ty masz plan, że uciekasz z pracy i będziesz oglądać mecz.
13: No tak, tak może być. Akurat zdążę dojechać do domu.
0: No to dobrze, jesteś fanką, tak?
13: Tak, lubię bardzo.
0: No to bardzo dobrze. No to co, trzymamy kciuki za Polaków.
13: Pewnie.
0: No i słuchajcie, ja też tutaj będę patrzeć, co się dzieje i będę wam dawała znać. Także za 45 minut Polska biało-czerwoni do boju. Antonina Van Dessel, witam was serdecznie.

Podobno większość z nas robi to zaraz po przebudzeniu, a dietetycy mówią spokojnie, spokojnie, nie tak szybko. Chodzi o to, co pijemy na pusty żołądek, no bo często jest to kawa, jakiś soczek pomarańczowy, czasem woda z cytryną, no bo przecież to zdrowe, albo inne cuda, które też są podobno mega zdrowe, czyli jakieś octy jabłkowe i inne cuda, które wpływają na zdrowie i odchudzanie. Ale niestety u niektórych to wszystko może powodować zgagę albo duże, naprawdę duże problemy z żołądkiem. Więc teraz, no, co jest najbezpieczniejszą opcją na pusty żołądek? No bo później to sobie pijcie, co tam chcecie. Ale najlepszą opcją na początek dnia, żeby wystartować, jest po prostu zwykła woda. Czyli wychodzi na to, że rano nie potrzebujemy cudów, detoksów i magicznych mikstur, tylko potrzebujemy szklanki wody i świętego spokoju. No tego zdecydowanie.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem naszym wehikułem czasu cofamy się do roku 1989. Polska właśnie przechodzi wielkie zmiany, a na ulicach coraz częściej pojawiają się marzenia o wolności, podróżach, no i życiu takim trochę po swojemu. I właśnie wtedy Dżem wydaje piosenkę Harley Mój. Numer, który dla wielu stał się muzycznym symbolem wolności i takiej drogi przed siebie. Jest motocykl, jest wiatr we włosach i jest to charakterystyczne poczucie, że najważniejsze to ruszyć przed siebie i najlepiej bez pytania kogoś o zgodę. Są takie piosenki, które nie potrzebują żadnej mapy. Wystarczy je włączyć i człowiek od razu ma ochotę gdzieś pojechać.

0: To była nowość od Liwki, Poza Tobą Nic. I jeżeli ta nowość Wam się spodobała, to zapraszam na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20, no i na głosowanie, dlatego że notowanie Gorącej Polskiej 20 w każdy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka. No i Wasze głosy mają ogromne znaczenie, no bo to Wy decydujecie, co będzie numerem 1. Więc kto wie, jeżeli przez ten tydzień będziecie bardzo dobrze głosować, no to Liwka ma szansę być na podium, a nawet na pierwszym miejscu. Więc no co, jak się podobało, to zapraszam do głosowania.
1: SK2. Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy Twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen Witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: I po reklamie. We'll be right back.

0: Pilaf i Warszawa na kilka chwil przed godziną 15. A co o 15? No oczywiście porcja najlepszych polskich hitów, ale oprócz tego startuje mecz Polska kontra Łotwa. Nasi siatkarze, do boju, jesteśmy z wami. No i będziemy sprawdzać, co dzieje się na boisku. A na start muzycznie Warius Manx i Maj.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow! Ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jak sobota to?
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
0: Punktualnie godzina 15, a to oznacza tylko jedno. Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania, a w Sofii właśnie teraz rozpoczyna się mecz polscy siatkarze kontra Łotwa. 1/8 finału, trzymamy mocno kciuki. A żeby lepiej się te kciuki trzymało i kibicowało, mamy dla Was porcję polskich pięknych hitów. I na początek Warius Manx, Antonina van Dessel, dzień dobry.

Jedynka 2. Jelenia Góra.

To był Oskar Sims i numer Bez końca. I mam dla was newsa. Mamy polskiego kandydata do Oscara. Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego został właśnie wybrany przez polską komisję jako nasz reprezentant w walce o statuetkę. Film wcześniej został nagrodzony w Cannes za reżyserię, więc no... Tutaj to tylko czysta formalność, jeszcze Hollywood by się przydał i by było wszystko cacy. I to już trzecia fabuła Pawlikowskiego w oscarowym wyścigu. Wcześniej była Ida i Zimna wojna, no a teraz trzymamy kciuki, no bo wygląda na to, że polskie kino znowu wybiera się po złoto i mamy wszyscy chyba nadzieję, że tym razem nie skończy się tylko na nominacji. Także do boju. SK2. Oczywiście mecz Polska-Łotwa trwa i jak coś się ciekawego wydarzy, będę tutaj mówić. A teraz Virgin i szansa.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: sezonie.
1: Sandra Rejzer, lepiej niż teraz w Radiu SK2. Ja patrzę, co dzieje się na boisku, dlatego że nasi siatkarze grają właśnie z Łotwą w 1/8 finału. No i słuchajcie, na razie naprawdę tam się dzieje, ale na szczęście na razie jest 0-0. Czekamy, aż Polacy będą mieli 1-0. No i co? I będziemy obserwować. I Polacy do boju. Ja wiem, że jest pora obiadowa i te emocje mogą nie sprzyjać jedzeniu, ale opanujmy się, a na takie wyciszenie i uspokojenie już teraz u nas Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem w SC2.
2: SK2.
1: A do sportowych emocji oczywiście będziemy wracać, bo dzieje się.

0: Lady Punk, sztuka latania. Jeżeli planowaliście w tym roku, tej jesieni, wyskoczyć w Tatry, no to może być niezły moment, żeby sprawdzić, czy na szlaku będziecie mieli widoki, czy może widoki na innych turystów. Dlatego, że w te wakacje padł absolutny rekord. W lipcu i w sierpniu Tatrzański Park Narodowy odnotował ponad 2 miliony wejść. No i właśnie wraca teraz temat ograniczenia liczby turystów na najbardziej zatłoczonych szlakach, szczególnie w wakacje. No bo powoli wygląda na to, że w Tatrach największym wyzwaniem nie jest już zdobycie szczytu, tylko najtrudniej będzie znaleźć na nim kawałek wolnego miejsca. A mecz Polska-Łotwa, siatkówka, 1-0 dla naszych w pierwszym secie.
1: SK2. Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odrzeszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.

0: tabletka i numerkom miałabym powiedzieć na kilka chwil przed godziną 16. Po godzinie 16 na start Paweł Domagała, Sylwia Grzeszczak i Hurt. Będzie dobrze, będzie różnorodnie i na pewno w 100% po polsku. Słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 5931.
12: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Witam Neo, ponownie wraca na parkiety piłki ręcznej. Sezon 26-27 startuje już dzisiaj o 17. Pierwsze spotkanie, tym razem wyjazdowe, witam Neo kontra KPR Start Pietrowice Wielkie. Natomiast już za tydzień w niedzielę widzimy się na Złotniczej. Wtedy witaminy zagrają u siebie.
0: Jest weekend, jest sobota, jest godzina 16. Radio SK2 i jest porcja tutaj najlepszych polskich hitów. Antonina Van Dessel, dzień dobry. W tej godzinie oprócz najlepszych polskich hitów sportowe emocje, bo patrzymy, co dzieje się na meczu siatkówki Polska kontra Łotwa. I na ten moment 2-0, także dzieje się bardzo dobrze. A już teraz Paweł Domagała, weź nie pytaj.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Budka Suflera i Takie Tango przed chwilą u nas. I mamy jesień coraz bliżej. Chodzimy do lasu na grzyby. I jeżeli myśleliście, że największy skarb, jaki można znaleźć w polskim lesie, to jest dorodny borowik, no to słuchajcie, niekoniecznie. Dlatego, że do Polski po prawie 100 latach wróciła gąska sosnowa, znana też pod dziwną nazwą Matus Take. W Japonii za kilogram najlepszych okazów tego grzybka można zapłacić nawet prawie 9 tysięcy złotych. Więc słuchajcie, tegoroczne grzybobranie może mieć zupełnie nowy wymiar. Tylko wyobraźcie sobie minę, kiedy wracacie do lasu z koszykiem pełnym grzybów, no i nagle okazuje się, że zamiast kolacji przynieśliście do domu, no, równowartość nowego samochodu. SK2. Byłoby fajnie. A teraz piosenka idealna na jesień. Smolasty, herbata z imbirem. To już za moment.

0: Wehikuł czasu.
1: Nasz wehikuł czasu rusza w kolejną podróż. Teraz cofamy się do roku 1972, kiedy 2 plus 1 podbijało listy przebojów piosenką Chodź, pomaluj mój świat. Muzykę napisał Janusz Kruk, a tekst Marek Dutkiewicz. Numer znalazł się na debiutanckiej płycie zespołu Nowy Wspaniały Świat, no i bardzo szybko stał się jednym z największych hitów grupy. A co działo się wtedy? No w Polsce otwarto port północny w Gdańsku, a na świecie Apollo 16 ruszyło w kolejną podróż na Księżyc. No i właśnie w takim 1972 roku 2 plus 1 postanowiło troszkę pokolorować polską rzeczywistość. Po ponad 50 latach sprawdźmy więc, czy ten świat nadal ma trochę koloru. Posłuchajmy.

0: To była świeżynka od Sanach, Cichosza, która miała premierę na naszej antenie w tamtym tygodniu. Jest to naprawdę wielka nowość i to zapowiedź takiej zupełnie innej Sanach, ale nie brakuje tam też takiej typowej Sanach, więc wiecie, trochę różnorodności, trochę nowości, ale trochę czegoś starego, ale rzeczywiście, no, człowiek chciałby zobaczyć, co jeszcze będzie, co ta Sanach nam jeszcze zaprezentuje, bo to naprawdę taki świeży powiew, świeża Sanach, ale ciągle ta sama. Ale z dobrych informacji, słuchajcie, mamy to, Polacy awansują do ćwierćfinału, wygrali z Łotwą 3-0. No i takich newsów w sobotę nam potrzeba. Za moment u nas muzycznie Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz, mój przyjacielu. SK2.
1: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. I po reklamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Przepiękny i romantyczny numer na kilka chwil przed godziną 17 w Radiu SK2. Anita Lipnicka. Historia jednej miłości. Po godzinie 17 na początek Golden Life, wideo z Anią Wyszkoni i Kleks, więc i troszkę o miłości, ale w taki przewrotny sposób. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się dosłownie za chwilkę.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: I po reklamie.
0: I mamy to na zegarach. Punktualnie wybiła godzina 17 w sobotę 19 września. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania, w którym oprócz najlepszych polskich hitów będzie troszkę o podróżach, troszkę o modzie, no i troszkę o nadciągającej jesieni. Zapraszam.

0: Słuchaj, jak ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie kroki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i bebut.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.

Margaret i jej prima ballerina. Słuchajcie, są takie historie, które przypominają, że na marzenia naprawdę nie ma terminu ważności. 90-letnia Helena Urbaniak, która nie widzi całe życie, marzyła o Australii. I właśnie to marzenie spełniła. Dzięki internetowej zbiórce udało się zebrać pieniądze na jej podróż, a na miejscu pani Helena zobaczyła świat troszkę inaczej, dotykiem, zapachem, smakiem i dźwiękiem. Pogłaskała kangury i koale, spotkała Polonię i zachwyciła się totalnie Australią. I wiecie, co wam powiem? 90 lat, drugi koniec świata i nadal ciekawość jak u dziecka. No i chyba właśnie tak powinno się podróżować przez całe życie. SK2. A już teraz Patty i numer Nie ma nas. Och, to jest mocne.

0: Daria Zawiałow i ballada o niej, a teraz coś dla nich, czyli właśnie dla kobiet, będzie. Słuchajcie, będzie o modzie, o leggingsach konkretnie, dlatego że dla jednych to jest absolutny hit, a dla innych ubranie, w którym no nawet jak idzie się do wyrzucenia śmieci, to trzeba się dwa razy zastanowić, czy na pewno wypada. No ale okazuje się, że leggingsy przeszły naprawdę bardzo długą drogę. Elastan powstał pod koniec lat 50. W latach 80. lansowała leggingsy Madonna. No a dzisiaj spokojnie wychodzimy w nich na ulicę, do sklepu, na kawę, no właściwie wszędzie, bo nawet można iść na eleganckie przyjęcie w leggingsach i ładnej marynarce. Czyli no, można powiedzieć, że leggingsy wygrały. Pytanie tylko, czy to moda je oswoiła, czy po prostu wygoda przejęła kontrolę nad światem?
1: SK2.
0: Nie rozstrzygniemy, dlatego posłuchajmy Kuba i Kuba, chłopaki. Super numer.

0: Beata, żal mi tamtych nocy i dni i można by zaśpiewać, że żal nam tego lata, dlatego że stało się, jesień już puka do drzwi, kalendarzowo i astronomicznie przywita nas już 23 września, no więc w najbliższą środę. I wtedy wypada też równo noc jesienna, czyli dzień i noc będą miały mniej więcej po 12 godzin. No ale spokojnie, no bo zanim wyciągniemy swetry, koce i zaczniemy narzekać na ciemność o 17, mamy jeszcze, no jeszcze chwileczkę. A potem już oficjalnie liście w dół, temperatura w dół, no i motywacja do wychodzenia z domu też może niestety polecieć razem z nimi. Więc ostatnie dni lata korzystajmy, a muzycznie za chwilę Lambery i plan awaryjny, więc no można jakiś obmyślić zawsze. Można gdzieś wyjechać na przykład, no nie?
1: SK2 Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Proszę, się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: To były lustra od Natalii Schroeder, a na zegarach powoli dobija nam godzina 18. Po 18 w SC2 dalej polskie hity, bo przypominam, że jesteśmy jedyną stacją w Polsce, która gra wam 100% polskiej muzyki. I na start Dawid Podsiadło, Sarsa i Lady Punk. Antonina Wandesyl, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, korzystajcie z weekendu, pa!
1: Reklama.
2: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostępne.

0: eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
4: 15 zł.
3: Lepiej.
4: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
3: Z kuponami?
4: Cieplej.
3: W Orlen Witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 5, 9, 31.
8: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 5931.
8: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 5, 9, 31.
2: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

Bawi mnie post. Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie post. Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się post. Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak post.

0: bezbelu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.